0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Ograniczaj, segreguj, odzyskuj. Toruń wie, jak postępować z odpadami.
3: Najpierw porządki, potem barbarka. Ten stolik wyrzucamy?
2: Skądże? Jeszcze zrobi karierę w innym salonie. Oddajmy go do odzyskowni na Przoku przy Dwernickiego 1515A.
3: A zużyte ubrania, zepsuty mikser i opony?
2: Zasady funkcjonowania odzyskowni określa regulamin. Więcej dowiesz się na odpadytorun.pl. Projekt realizowany dzięki wsparciu gminy Miasta Toruń.
4: Po reklamie.

0: Godzinę w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
4: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony kochanowski band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko nabiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek.torun.pl.
5: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
6: Chyba rurka.
5: A, no faktycznie.
6: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w atrakcyjnej ofercie Toyota Leasing 101,99%. Wybierz auto dla swojego biznesu i skorzystaj z wyprzedaży.
7: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Podłudzie z kurczaka 6,99 kg. Mięso gulaszowe wieprzowe 10,99 kg. Bataty 4,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
8: Śpiew w New Art to nowe przyjaźnie i odwaga, którą słychać. Indywidualnie i w grupach wiekowych ćwiczymy technikę i dykcję. Świetnie się bawimy. Rozwijamy i pokazujemy talenty przez media, podczas koncertów i w studio nagrań. Pierwsze zajęcia bezpłatne. Szkoła Muzyczna New Art, Dworcowa 5B. Łączy nas muzyka.
7: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Podłudzie z kurczaka 6,99 kg. Mięso gulaszowe wieprzowe 10,99 kg. Bataty 4,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
9: Po reklamie.
10: Radio gra. Hity pełne energii.

0: Mamy czwartek, 15 dzień października, na zegarach jest 6 w Radiu Gra, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: Marta Malerowska, dzień dobry. Zaczynamy magazyn reporterów Radia Gra. Teraz sprawdzimy, czym nasi dziennikarze zajmowali się w środę. Zapraszam.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Trwa opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla mostu zachodniego w Toruniu, który miałby powstać w naszym mieście w rejonie Placu Skalskiego, a po drugiej stronie Wisły droga dojazdowa miałaby znaleźć się na wysokości Małej Nieszawki i doprowadzić aż do Glinek. Dokument przygotowuje zewnętrzna firma. Konsultacje społeczne odnośnie planowanej przeprawy trwają do końca października, a za nami już spotkanie, które szczególnie w gminie Wielka Nieszawka odbiło się szerokim echem i było naprawdę burzliwie. Mieszkańcy sprzeciwiają się inwestycji w obecnie proponowanych lokalizacjach. Czy prezydent Torunia spodziewał się takich reakcji i emocji?
3: Na pewno nie myśleliśmy o tym, że te konsultacje nie odbiją się bez jakiegokolwiek echa. To bez wątpienia każdy most, każda trasa, której korytarzowanie jest jeszcze w sferze planów, na poziomie planu ogólnego, planów miejscowych, planów zagospodarowania przestrzennego, zarówno po stronie gminy miasta Toruń, jak i po stronie gminy Wielka Nieszawka, będzie wzbudzało kontrowersje, zapytania. No oczywiście ja jestem w stanie zrozumieć, że ten most budzi kontrowersje, budzi zapytania, budzi wątpliwości nie tylko osób, które bezpośrednio są zainteresowane tym, bo na przykład planowane dwa warianty przechodzą przez ich posesję. Ale część mieszkańców obawia się, że posadowienie tam trasy najazdu na sam most spowoduje oddziaływanie środowiskowe. Tak, to jest naturalne.
1: Paweł Gulewski, prezydent Torunia, przypomina, że właściwie każda taka mostowa inwestycja budzi kontrowersje i emocje.
3: Myśmy o tym zapomnieli już, że tak naprawdę most generał Zawadzkiej, on był projektowany, zrealizowany do roku 2013, ale był projektowany wiele lat. Przypominam batalię o most, jeszcze tak zwany wschodni. Przypominam również o tych wieloletnich kontrowersjach i również ruchach społecznych, które mówiły o tym, że ten most nie należy budować tam, gdzie on jest finalnie teraz, w osi ulicy Lipnowskiej i tutaj przy Placu Daszyńskiego, ale na przykład jako most śródmiejski.
1: Mówi prezydent Torunia.
3: Jestem w stanie zrozumieć mieszkańców Nieszawki, trochę władze gminy, ale nie bardzo już w tym momencie. Mam pewne wątpliwości, bo mówi się, że nikt o tym nie wiedział wcześniej, że jakby zaskakujemy wszystkich, co oczywiście jest nieprawdą, ale ja nie chciałbym w tej chwili dolewać oliwy do przysłowiowego ognia i skupić się na po pierwsze odczekaniu chwileczkę, ale nie dlatego, że mamy coś niecnego do ukrycia, ale czekamy na raport z konsultacji, to chwilę potrwa. Chciałbym spotkać się na razie w takim gronie przedstawicieli obu samorządów, porozmawiać z organem zarówno wykonawczym, panią wójt, jak i jej współpracownikami, jak i organem uchwałodawczym gminy, a mianowicie panem przewodniczącym i paniami i panami radnymi z gminy, żeby pewne rzeczy sobie wytłumaczyć.
1: Jak dodaje prezydent naszego miasta, biorąc pod uwagę etap, na którym jesteśmy, nie będziemy mówić, że wszystko jest przesądzone, bo pamiętajmy, nie konsultujemy dokumentacji projektowej, a założenia do niej.
3: Zgadzam się z argumentacją, która i była artykułowana przez MZD, ale przede wszystkim przez firmę Sweco, przez państwa radnych Rady Miasta Torunia o tym, że o moście zachodnim rozmawialiśmy w zasadzie od dwóch dekad. On był wpisany zarówno w studium korytarzowe, studium kierunków i uwarunkowań, jeśli chodzi o kierunki zagospodarowania przestrzennego, a teraz POG, czyli plan ogólny gminy, i również o tym wiedziały władze gminy, niezależnie kto wtedy sprawował funkcję wójta. O tym wszystkim chcielibyśmy na początku porozmawiać na poziomie przedstawicieli obu samorządów, potem zajmiemy się ewentualnymi zmianami. No, nikt przy zdrowych zmysłach też nie będzie chciał z naszej strony forsować tych dwóch wariantów, które zostały w sumie oprotestowane, ale już teraz jedno mogę powiedzieć i o jednym zapewnić. Nie zrezygnujemy z projektowania i dalszych czynności okołoprojektowych, jeśli chodzi o most zachodni i przeprawę mostową zachodnią.
1: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Sąd apelacyjny w Gdańsku zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu w sprawie Kamila D., skazanego za brutalne pobicie, w wyniku którego zmarł pokrzywdzony. O tej sprawie informowaliśmy Was już na naszej antenie. Więcej wie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
4: Ostatecznie oskarżony spędzi w więzieniu 20 lat zamiast wymierzonych wcześniej 14 lat. Przypominam, do tragedii doszło w styczniu ubiegłego roku na Lewobrzeżu w Toruniu. Podczas awantury Kamil D. wielokrotnie uderzył pokrzywdzonego butelką i go pobił. Mężczyzna doznał licznych obrażeń głowy i klatki piersiowej, co doprowadziło do jego śmierci. W czerwcu tego roku Sąd Okręgowy w Toruniu uznał Kamila D. za winnego i skazał go na 14 lat pozbawienia wolności. Prokurator wniósł apelację, uznając karę za, tu cytat, rażąco niewspółmierną. Sąd apelacyjny przychylił się do tego stanowiska i zwiększył wyrok właśnie do 20 lat więzienia.
1: Wyrok jest prawomocny, o tej sprawie piszemy też na Gra FM.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: 2 listopada ruszą roboty przy budowie 2 nowych przejść w Toruniu. To w ramach programu poprawy bezpieczeństwa.
5: Pierwsze to wyznaczenie przejścia dla pieszych na wysokości Skłodowskiej Curie, albo można powiedzieć, że bardziej na wysokości ulicy Wschodniej. Natomiast drugie to wyznaczenie przejścia dla pieszych w miejscu, gdzie mieszkańcy podążają ze sklepu Biedronka w kierunku parku Glazja, można powiedzieć tak na wysokości ulicy Waryńskiego. W obu tych przypadkach mamy już pozwolenie na budowę. Przejścia te są realizowane w takiej formule projektuj i buduj.
1: Mówiła Agnieszka Kobus-Peńsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Za nami oficjalne toruńskie obchody Dnia Nauczyciela na toruńskich Jordankach. Wydarzeniu towarzyszyło wręczenie nagród prezydenta miasta, które otrzymało 11 dyrektorów i 121 nauczycieli pracujących w toruńskich placówkach oświatowych. My z mikrofonem Radia Gra pojawiliśmy się w szkole podstawowej nr 24 w Toruniu. Czego dzieci życzą pedagogom?
6: Zdrowia, żeby dzieci byli w ogóle w szkole grzeczni.
7: Zdrowia, szczęścia i żeby zawsze byli uśmiechnięci.
8: A czy jakieś prezenty są mile widziane z okazji Dnia Nauczyciela i co mogłoby być takim prezentem?
7: Można dać kwiatki, jakąś laurkę i podziękować nauczycielom.
9: Przede wszystkim, żeby byli zdrowi, no bo teraz zaczyna być zimno, żeby dużo prezentów, cieszyli się pracami i z dziećmi, żeby nie mieć bardzo wkurzających dzieci przez cały rok, żeby mieli przerwy, żeby mieli po prostu fajnie.
10: Życzę wszystkim nauczycielom, żeby byli zdrowi, szczęśliwi i żeby na pewno byli jak najbardziej szczęśliwi, żeby z uśmiechem chodzili do pracy.
11: Dużo prezentów, dużo uśmiechu, fajnych uczniów.
12: Najlepsze życzenia to, żeby zawsze byli młodzi, ładni, fajni oraz żeby zawsze przychodzili z uśmiechem do pracy.
13: Miłych dniów, grzecznych uczniów i dużo prezentów.
8: Jaki według Ciebie jest idealny nauczyciel albo jakie cechy powinien posiadać?
14: Powinien być właśnie miły i zrozumiały dla innych.
1: Mówili uczniowie klasy trzeciej szkoły podstawowej nr 24, z którymi rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Na początku roku OSP Toruń Podgórz otrzymało od miasta budynek przy ulicy Podgórskiej od numeru 18 do 20, który zostanie przekształcony w remizę. Obiekt wymaga generalnego remontu. Także mieszkańcy wspierają to OSP, bo właśnie poznaliśmy wyniki głosowania w budżecie obywatelskim Torunia. Brygada otrzymała z tego budżetu pieniądze na nowy pojazd wykorzystywany w akcjach ratunkowych i poszukiwawczych.
15: Fajnie, że mieszkańcy Torunia chcą, żeby było u nas bezpieczniej. Jeśli chodzi o to, do czego będzie służył nam ten wóz? Ten wóz jest stricte przygotowany do tego, żeby służyć nam do poszukiwań. Tak jak wspomniałam, współpracujemy z policją. Dużo

0: wtedy działać, ze względu na to, że mielibyśmy przestrzeń do tego działania, więc też głównie do tego będzie nam potrzebny ten samochód, jako główny środek transportu na takie poszukiwania, bo często są to poszukiwania na terenie tutaj miasta Torunia, ale zdarza nam się też wyjeżdżać na powiat. Zdarzały nam się poszukiwania w Dzikowie, zdarzały nam się w okolicach Chełmży, w okolicach Niszawki, więc no gdzieś tam ten transport jest też dość bardzo ważny. To wygląda tak, że nie pełnimy na razie żadnych służb w żadnym konkretnym miejscu. Mamy wszechstronną remizę, która po prostu w przypadku, gdy dostajemy zawiadomienie tutaj od ze strony policji, że coś tam się dzieje i byłaby potrzebna pomoc, uruchamiamy remizę, to członkowie, którzy chcą i mogą się zgłosić na ten moment, zgłaszają swoją dyspozycyjność, zbieramy się w jednym miejscu i wyjeżdżamy.
1: Mówiła Wiktoria Grenda z OSP Toruń Podgórz.
2: Sprawdzamy prognozy od samego rana na czwartek dla Torunia. Na razie na termometrach 8, 9, 10 stopni Celsjusza. I tak będzie o poranku. Koło południa temperatura zacznie wzrastać maksymalnie dzisiaj do 15 stopni Celsjusza na termometrach. Nieco więcej chmur o poranku i po południu, ale w ciągu dnia przejaśnienia. I uwaga, tutaj też dobra wieść dla tych, którzy zapomnieli z domu parasola. Padać dzisiaj nie powinno. Czwartek, czwarteczek, czwartunio, już po szóstej, dzisiaj szczęśliwie, bo coraz bliżej weekendu.
3: I to jest dobra, pierwsza dobra wiadomość na dziś, mamy tego zdecydowanie więcej, więc zostańcie blisko radia, można nawet lekko odkręcić w prawo, trochę w górę, trochę głośniej. Piotr Golszowski.
2: Oliwia Ciszewska. Gramy.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dobra czwartkowa pobudka w Radiu Gra na 88,8 FM w tym właśnie pięknym dniu, w którym imieniny obchodzą Jadwiga i Teresa i obie bardzo serdecznie, zwłaszcza tę pierwszą serdeczną Jadzie, moją mamusię, pozdrawiam.
1: Życzę smacznej kawusi i pysznego śniadanka.
0: O właśnie, i dorzucamy się do życzeń. 15 dzień października to 288 dzień roku, tylko 77 dni do końca tegoż 2026, drodzy Państwo.
1: I też zauważyłam, że masz pewne notatki z kalendarium, bo chyba ważna rzecz się wydarzyła.
0: To była bardzo ważna rzecz. W 81 roku zanotowano milionowy egzemplarz małego Fiata 126P, jak się o nim często mówiło, jednoosobowego, dwudrzwiowego, sześciokrotnie przepłaconego.
1: To po prostu był taki nasz polski mini.
0: Ale pojemność miał maxi, cała rodzina wchodziła i bagaże też.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Pyszności w dobrej cenie. Bistro Domowa. Zapraszamy na obiady z dostawą lub odbiorem własnym. Zorganizuj u nas imprezę na 25 osób lub zamów catering nawet na 100. Ulica Chabrowa 22. www.domowatorun.pl

0: www.grzegrzolka.com. W nagraniu użyto SI. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: W Galerii Kopernikus odpalamy CSa 2 i FC27 i lecimy z turniejem eSports Gaming Kings Tournament 3.0 Powered by Orange. 17 października walcz o nagrody i weź udział w Influencer Challenge z Michałem Michu Millerem. W strefie gamingowej czekają na ciebie komputery, konsole, strefa retro. To prawdziwe święto dla graczy. Zapisz się na www.gamingkings.pl i dołącz do gry. Szczegóły na galeriakopernikus.pl.
4: Masz pomysł na biznes lub superprodukt i chcesz pokazać go światu? Nie czekaj, aż dorośniesz. Wystartuj w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz. Nagraj film, zrób pracę plastyczną lub napisz biznesplan. Działaj sam lub z ekipą ze szkoły. Do zgarnięcia są atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia do 5 listopada. Wejdź na stronę kujawsko-pomorskie.pl i zgłoś się już dziś.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
7: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
10: Po reklamie.

0: Dobre granie o poranku i teraz wam tylko o jednym przypomnijmy. Dziś Światowy Dzień Mycia Rączek, dlatego myjcie te rączki w łazience. Jeśli ktoś nas teraz słucha, to pozdrawiamy bardzo serdecznie. Zresztą takie poranne rytuały, często z miłością unoszącą się w powietrzu, mają miejsce w toruńskich domach, sądzę.
1: A miłość o poranku różne ma oblicza. Czasami to nawet wpuszczanie jej lub jego w kolejkę do łazienki. To też jest objaw miłości.
0: Pewnie, że tak. Albo zrobienie drugiego kubka herbaty na przykład.
1: Albo opróżnienie kociej kuwety. Nawet jeśli wychodzi na to, że to tym razem to ona to powinna zrobić. No ale...
0: No tak, tak. I teraz wyobraźcie sobie, że niektórzy robią te wszystkie rzeczy od 50 lat. I za to właśnie odebrali ostatnio od prezydenta Pawła Gulewskiego medale i gratulacje. 12 toruńskich par świętowało w ostatnich dniach taki piękny jubileusz.
1: Morał? Nie biadolcie, tylko sprzątajcie te kuwety, bo kiedyś, choć nie będziecie tego do końca świadomi, dadzą wam za to medal.
0: Tak, to ja tylko dopowiem, za sam żwirek tego medalu nie dostaniecie. Ale fakt, małe gesty też się liczą.

0: Four to the Floor. To już za nami, ale jeszcze kiedyś do tego numeru wrócimy. Do innych kawałków za to wrócimy jeszcze przed siódmą. Na przykład... do czego wrócimy przed siódmą?
1: Do Tiny Turner.
0: O, to chciałem
1: powiedzieć. Każdy ją lubi, uwielbia, także sobie razem potańczymy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 20,99.
3: Skomponuj własną bransoletkę Nomination View Biller Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w View Biller Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy.
5: A gdyby tak spojrzeć na świat z innej perspektywy? Odkryć teatr, który otwiera się na wszystkich. Teatr Baj Pomorski w Toruniu zaprasza na Gdzie się podział Baku i Pinokia. Spektakle z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na polski język migowy. A po przedstawieniach? Wspólna lekcja, rozmowa i odkrywanie świata bez barier. W szafie bez barier. Bo teatr jest dla każdego. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje prywatny transport medyczny ambulansem do przychodni, na badania, na rehabilitację oraz odwóz ze szpitala do domu. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
7: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które cię stać.
8: Nowe okna? Nowe drzwi? Zrób to raz, a dobrze. Drewplast. Sprawdzona jakość i solidny montaż. Komfort, bezpieczeństwo i estetyka, które widać od pierwszego dnia. Drewplast. Toruń Wojska Polskiego 43. Zadzwoń 56 66 05 999. www.drewplastokna.pl.
9: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
10: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
11: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 15 października i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
13: Cały dzień obowiązków? Wieczorem zrób miejsce na muzykę w New Art. Chór dla dorosłych zaprasza amatorów. Śpiewaj dla przyjemności, poznaj ludzi, odpocznij. Spełniaj marzenia muzyczne w każdym wieku. Pierwsze zajęcia bezpłatne. Szkoła Muzyczna New Art, Dworcowa 5B. Łączy nas muzyka.
14: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 15 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 17 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Po reklamie.
1: Sprawdzamy prognozę od samego rana na czwartek dla Torunia. Na razie na termometrach 8, 9, 10 stopni Celsjusza. I tak będzie o poranku. Koło południa temperatura zacznie wzrastać, maksymalnie dzisiaj do 15 stopni Celsjusza na termometrach. Nieco więcej chmur o poranku i po południu, ale w ciągu dnia przejaśnienia. I uwaga, tutaj też dobra wieść dla tych, którzy zapomnieli z domu parasola. Padać dzisiaj nie powinno.
2: Radio Gra.

0: Coraz bliżej 7 na zegarze, o pełnej oczywiście kolejne ważne informacje w raporcie Radia Gra, więc bądźcie blisko radia. A my jeszcze z taką informacją, w zasadzie z ostatnich dni, ale nie do wszystkich ona na pewno dotarła, więc podrzucamy wam. Otóż, dobre wieści z naszego ogrodu zoobotanicznego w naszym toruńskim zoo przyszły ostatnio na świat dwa młode markury turkmeńskie.
1: Markury turkmeńskie.
0: Tak, markury, no.
1: Tylko czekaj, tak muszę zaimprowizować, znaczy, do końca wam, nie wiem, jak one wyglądają.
0: Tak, tylko ja widzę przed sobą zdjęcie. Oliwia nie widzi zdjęcia markurów.
1: Ale czekaj, no. Moja wyobraźnia jest bogata. Markury, jak jeszcze raz?
0: Markury turkmeńskie.
1: Turkmeńskie, no to tak brzmi, z markerem mi się to kojarzy. Markery, no. Tutaj może szkoła, może ktoś pod krawatem.
0: Okay.
1: Czy jest to czarne zwierzę, czarno-białe może, tak jakby było w garniturze?
0: A jakaś druga próba na przykład? Wysoko wchodzi na drzewa?
1: Tak.
0: I pewnie potrafi pływać i nurkować?
1: Oczywiście, i markować.
0: Ten niezwykły... Ten niezwykle ciekawy przedstawiciel dzikich kóz będzie do obejrzenia w toruńskim ogrodzie zoobotanicznym. Warto przyglądać się i dowiedzieć się, jak wyglądają, jeżeli chodzą wcale po drzewach, nie nurkują i nie są czarne.

0: już bardzo blisko 7 na zegarze. Nawet markury turkmeńskie szykują się na raport Radia Gra za chwilę.
1: Do końca życia zapamiętam, jak wyglądają markury turkmeńskie.
0: Ostatni skok do basenu, nurkowanko i ciach, markury są już na wierzchu i czekają na wiadomości w Radiu Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
5: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
10: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
11: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
12: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest Twój apetyt.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
2: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkań

0: Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
1: Po reklamie.
2: Czwartek, 15 października w kalendarzu, godzina 7 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
3: Dzień dobry, Michał Mrozek. Zapraszam na raport o poranku. 132 nauczycieli i dyrektorów otrzymało wczoraj nagrody prezydenta miasta Torunia podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżnienia trafiły do osób z ponadprzeciętnymi osiągnięciami dydaktycznymi, wychowawczymi i organizacyjnymi. Na uroczystości na Jordankach pojawiliśmy się z naszym mikrofonem. Rozmawialiśmy m.in. z wyróżnioną Anną Wódkowską. To nauczyciel języka polskiego z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu.
4: Staram się każdego dnia, ale nie zasłużyć na nagrodę, ale nauczyć moich uczniów wszystkiego, co im potrzebne w życiu. Jestem polonistką, a więc matura. Najważniejsza rzecz, szkoła średnia. Staram się, żeby osiągnęli sukces.
3: Jaki jest sekret polonistki z Zespołu Szkół Ekonomicznych?
4: Pracuję w szkole średniej i moi uczniowie zdecydowanie powinni czytać książki, ale to jest plaga naszych czasów. Oni naprawdę bardzo rzadko czytają, ale powiem szczerze, że jak już ich zachęcę, to przeczytają chociaż fragment i to jest mój sukces. Przedstawiam najciekawsze fragmenty zupełnie jak reklama w kinie.
3: Wartość nagrody od prezydenta Torunia to 8000 zł. W dzisiejszych serwisach porozmawiamy także z innymi laureatami tego wyróżnienia.
5: Dzieje się na drogach.
3: O poranku przypominamy kierowcom, że trwa naprawa sygnalizacji na szosie bydgoskiej w Toruniu na wysokości Wydziału Sztuk Pięknych UMK i serwisu samochodowego. Prace powinny skończyć się jutro. Do tego czasu apelujemy do kierowców i pieszych o zachowanie na wylotówce szczególnej ostrożności. Przenosimy się na mokre. Co może powstać na terenie dawnych zakładów Polmos w Toruniu? Od jutra mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Przychrobrego, Batorego i Kościuszki. Dokumenty śledzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzuskowska.
6: Plan zakłada przekształcenie dotychczasowych terenów przemysłowych w strefę mieszkaniowo-usługową. Przewidziano m.in. ochronę zabytkowych zabudowań dawnego Polmosu oraz utworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej wzdłuż Strugi Toruńskiej. Projekt będzie można przejrzeć online lub stacjonarnie. Kluczowym momentem będzie otwarta dyskusja, którą zaplanowano na 28 października w Urzędzie Miasta. Uwagi będzie można przesyłać do 19 listopada osobiście, jak i elektronicznie.
3: Więcej o planach miasta piszemy na Gra FM. A teraz w porannym raporcie informacje ze świata. Dzisiaj startuje szczyt Unii Europejskiej. Polska do Brukseli jedzie z konkretnymi postulatami. Chce większej swobody w ochronie granic czy mocniejszej presji wizowej na Rosję.
7: Warszawa chce, by we wnioskach końcowych ze szczytu znalazł się zapis o uwzględnianiu różnych rodzajów presji migracyjnej na granicach Unii. Polska zabiega też o elastyczne reagowanie w sytuacjach kryzysowych, w tym możliwość zawieszania prawa do azylu podczas siłowego szturmu na granicę. Chce również utrzymania ochrony granic jako priorytetu Unii.
3: Informowała Katarzyna Szymańska-Borginią.
5: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
3: Zapraszam na raport sportowy. 46 goli padło we wczorajszych meczach piłkarskiej Ligi Mistrzów. W hicie kolejki Manchester City przegrał u siebie z PSG 2-4. W składzie Porto wystąpili wczoraj Kiwior i Pietuszewski. Drużyna z Portugalii na wyjeździe przegrała jednak z Realem Betis 2-3. Matty Cash razem z kolegami z Aston Villa mógł cieszyć się z rozgromienia Fenerbahce. Było 6-0. Piłkarze Realu Madryt pokazali, że gra się do końca. Królewscy zameldowali się wczoraj w Rzymie. AS Roma prowadzi w tym meczu już 3-1, ale Real strzelił w 82, 85, 90 i wygrał 4-3. Bodø/Glimt rozpoczyna z kolei swój mroźny marsz, by powtórzyć sukces z ubiegłego roku. Wczoraj drużyna z Norwegii pokonała u siebie Borussię Dortmund 1-0, a 9 goli padło w meczu LASK kontra Liverpool. Wygrała ekipa z Anglii 6-3.
5: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salon snu.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
3: Dzisiaj na toruńskim niebie spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 14-15 stopni. Przez większość dnia parasole nam się raczej nie przydadzą. Wiatr osłabł, warunki biometeo w Grodzie Kopernika ulegną poprawie. Będą dzisiaj korzystne.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
9: Spoglądamy w kalendarz i tak sobie patrzymy Jadwigi i Teresy. Znaczy Jadwigi okej, okay, Teresy też, ale tak sobie myślę, jak Jadwiga się z Teresą spotka.
2: O matko, co to będzie za impreza?
9: O, strach myśleć. To się w piątek nie skończy. To
2: będzie proszę jak, mnie zaprosić.
9: To będzie jak prawdziwe góralskie wesele. Wszystkiego dobrego, drogie panie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie o poranku.
2: Smacznej kawusi i herbatki. Olwia Ciszewska.
9: Piotr Olszewski. Gramy.

0: No i dobrze, dobra czwartkowa pobudka na tej fali, niezmiennie, na 88,8 FM. I tak oto dopływamy do portu zwanego horoskopem. Cóż w tym porcie dziś dobrego na czwartek, a może już nawet na nieco bardziej odległą nadchodzącą przyszłość,
1: zwaną weekendem.
0: Na razie
1: tylko na dzisiaj. Tak. Jestem dzisiaj wspomagana też mocą kamienia, który spoczywa na mojej piersi. Jest to ametyst, także on mi da jasność umysłu i tą jasnością się z wami podzielę.
0: Miałem wrażenie, że nawet ci trochę ciąży, duży ten, jak ametyst.
1: Ametyst, no duży piękny trochę. Fioletowy jest, no. Spokojnie, daję radę. A w czwartek księżyc przemierza nam znak strzelca. To zapowiedź aktywnego dnia, więc lepiej ubrać dzisiaj wygodne buty. Jak nie do biegania, to chociaż do tańca. Zodiakalna waga, teraz proszę uwagę, to nawet nie musi się mnie słuchać o poranku, bo już uwaga od pierwszych chwil tego dnia powinna czuć pewność siebie. A pomogą w tym drobne porządki w zaległych sprawach. Z kolei skorpion, ten dzisiaj będzie indywidualistą skupionym na własnych zadaniach. Może i nie pogada z nami, ale chociaż zrobi swoje i będzie zadowolony. Taki wzorowy pracownik.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dobre granie od samego rana, a my jeszcze nie wracamy z kosmosu, bo na chwilę zatrzymujemy się, uwaga, na Księżycu. Mam takie informacje. Polska firma sprawdzi, ile kosztuje pozyskiwanie księżycowych surowców, takich jak woda, tlen, no i innych, a wszystko to na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej.
1: Poczekaj chwilę, bo myślałem akurat, że wody i tlenu to mamy na tę chwilę przynajmniej wystarczająco,
0: no,
1: nie?
0: No może my tak! A co jeśli się okaże, że ta woda i tlen to ma być nasz nowy towar eksportowy dla takich kosmitów na przykład? Jak zobaczą taką ofertę, ładną promocyjkę, to sami przylecą tymi swoimi spotkami na zakupy. Odechce im się ukrywać.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Teraz w RTV Eura AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
3: Czy to możliwe, żeby drzwi wejściowe były od ręki? Tak, w firmie Marimpex, salonie drzwi i okien w Lubiczu. Na ekspozycji ponad 100 modeli drzwi wewnętrznych najlepszych producentów, takich jak Ercado i DRE, oraz drzwi zewnętrznych renomowanych firm KMT i Delta. www.drzwilubicz.pl. Oferujemy także energooszczędne okna PCV. Marimpex Lubicz, Warszawska 1A, przy moście na Drwęcy. www.drzwilubicz.pl.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: To nie moje, to też nie moje i to też.
6: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła?
5: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
6: Więcej?
5: Nawet do 5,5%.
7: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 000 zł.
5: I miej bank do życia po swojemu.

0: i dobrze, dobra pobudka na tej fali. Za chwilę gramy dalej, ale wcześniej pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy są w drodze teraz w Toruniu albo w najbliższej okolicy i mamy nadzieję, że jakoś sobie na tych drogach radzicie. Chociaż wiem, łatwo nie jest, czasami na przykład światła nie grają z nami dobrze. I tu chcieliśmy jedną rzecz przypomnieć, że nasz pan Krzysztof od świateł cały czas jest w progach startowych i radzi sobie z takimi rzeczami, jak tylko dacie nam znać. My to przekazujemy i rach, ciach, sprawa jest załatwiona. No chyba, że temat jest trochę grubszy, nie?
1: Tak, no jak ostatnio tam na szosie bydgoskiej była poważna usterka, dokładnie usterka wewnętrznej linii zasilającej, o czym piszemy na naszej stronie, brzmi poważnie, dlatego jeżeli i wy czujecie czasem usterkę swojego zasilania, to pamiętajcie, już czwartek, zaraz weekend, no i się wyśpimy. Chyba.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Skarcyms bez końca. To już za nami w Radiu Gra.
1: Bez końca będziemy dla was grać, a przed godziną 8 pojawi się także Kwiat Jabłoni z utworem Od Nowa. I Od Nowa także po 8 zagramy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
11: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny firany szycie. Toruń Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Pralka Electrolux o ładowności 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Młyniec Skład Budowlany, oficjalny dystrybutor pelletu marki For Nature Solutions.
8: Dzisiaj na toruńskim niebie spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 14-15 stopni. Przez większość dnia parasole nam się raczej nie przydadzą. Wiatr osłabł, warunki biometeo w Grodzie Kopernika ulegną poprawie. Będą dzisiaj korzystne.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Młyniec Skład Budowlany, oficjalny dystrybutor pelletu marki For Nature Solutions.
9: To jest Radio Gra.

0: hity pełne energii, zbliżamy się powoli do godziny 8. Ja taki wpis na facebookowej stronie trójskiego MZK nam się pojawił. Ja szczerze mówiąc, przez chwilę aż za nim mówiłem, zatrwożyłem się, żeby nie powiedzieć, strach pojawił się w oczach mych.
1: No bo jak reagować, kiedy słyszysz albo czytasz o mrówkach w toruńskich tramwajach?
0: Ja nawet sprawdziłem, zobacz, bo jak ktoś się boi pająków, to jest arachnofobia. A jak się boisz mrówek, nawet w toruńskim tramwaju, to wtedy mówimy, że to jest mirmekofobia. O, to się nazywa.
1: No dobra, ale może powiedzmy już, o co chodzi z tymi mrówkami w toruńskich tramwajach, no bo za chwilę puste będą jeździły, a do autobusu to ciężko będzie się wcisnąć.
0: Tak, na szczęście, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, przedszkolaków z grupy mrówek, które odwiedziły toruńskie MZK, nie trzeba się obawiać.
1: Ja tam czekam nadal na grupę jeży.
0: Nie, no wiadomo, ty i twoje jeże.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: tań weekend od czwartku do soboty. Podłudzie z kurczaka 6,99 kg. Mięso gulaszowe wieprzowe 10,99 kg. Bataty 4,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
2: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
4: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
5: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach wybrane zabawki kupisz w promocji 2 plus 1 najtańsza gratis. Wybieraj spośród gier planszowych, pluszaków, figurek czy zestawów edukacyjnych. Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w super cenach. Na wieczory pod kosem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
7: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
8: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
9: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
10: Po reklamie.
11: Czwartek, 15 dzień października, godzina 8 na zegarach. Czas na kolejny raport w Radiu Gra.
12: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Ponad 11 tysięcy osób zagłosowało na projekty z budżetu obywatelskiego Torunia, które zostaną zrealizowane w 2027 roku. Wybrano w sumie 67 koncepcji. Największą frekwencję odnotowano na Wrzosach, na drugim miejscu plasowało się Rubinkowo. Dzisiaj zaglądamy w dane dotyczące tegorocznego głosowania. Rozmawialiśmy z Patrykiem Wawrzyńskim, dyrektorem Biura Dialogu i Innowacji Miejskich.
13: Zwycięzcą to też pewnie nie jest duży zaskoczenie dla tych osób, które obserwują

0: Budżet Obywatelski od dłuższego czasu. Jest projekt dotyczący remontu kwarantanny dużych psów i magazynu schroniska dla bezdomnych zwierząt. Najdroższy projekt i też projekt, który zyskał największe poparcie mieszkańców, prawie 2200 głosów. Tuż za nim jest projekt zakupu nowoczesnego sprzętu dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Toruniu. Na trzecim miejscu jest projekt dotyczący diagnostyki onkologicznej i przeciwdziałania rakowi piersi.
1: O projektach, które zrealizujemy w 2027 roku, będziemy jeszcze mówić w tym tygodniu w naszych serwisach. Słuchajcie nas uważnie. A teraz o poranku informacje dla kierowców. Trwa remont Kościuszki w Toruniu. Czas na roboty na północnej nitce, tej od strony Młyna Wiedzy. Pojutrze drogowcy będą musieli wprowadzić całkowity zakaz ruchu na ulicy. Będzie obowiązywał od Dworcowej do Grudziąckiej. Ulica Staszica na czas robót będzie dwukierunkowa. Wykonawca asfalt chce ułożyć w weekend, tak by w poniedziałek te największe utrudnienia już się zakończyły.
2: To są wiadomości Radia Gra.
1: Wczoraj w SP numer 12 w Toruniu odbyło się spotkanie mieszkańców z drogowcami, którzy zaprezentowali swoje inwestycyjne plany dotyczące Lewobrzeża. Na miejscu z mikrofonem Radia Gra był nasz reporter Artur Stochla. Jakie tematy interesowały Torunian?
3: Dwie sprawy. Jedna sprawa to jest w naszej ulicy Kościelna, żeby zrobiono progi zwalniające, a druga sprawa, chciałbym złożyć wniosek o nazwę tego ronda, które jest zbudowane, a moja propozycja jest taka, żeby to był nazwa Toruński Pułk Strzelców.
4: Chcemy zapytać o drogę, bo zauważyliśmy, że tych ulic jest tu wymienionych mnóstwo. Jednak nasza ulica Dwernickiego zostaje jakoś tak troszeczkę sierotką, która jedynie jakieś drobne naprawy są dokonywane i chcemy ewentualnie zapytać, czy coś będzie się działo na naszej ulicy.
1: Przypomnijmy, że miasto chce w najbliższym czasie zająć się m.in. Łódzką, Grota Roweckiego czy Zimową.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
1: Policja nie bagatelizuje gróźb kierowanych do szkół. Do sądów rodzinnych trafiło 66 spraw. Można je podzielić na 3 kategorie.
5: Ta największa to jest kwestia żartu, zaistnienia w sieci. To jest ta największa grupa. Druga to są ci, którzy inspirują się grami i oni też w jakiś sposób sami cię nakręcają. I trzecia to są ci, którzy interesują się nazizmem.
1: Wyjaśnił komendant główny policji generał Marek Boroń.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
1: Czas na raport sportowy. Siatkarze z Torunia zapraszają na mecz. Cukanioły Toruń zagrają dzisiaj w Tauron pierwszej lidze z PZL Leonardo Avią Świdnik. To spotkanie w hali SP numer 28 w Toruniu wystartuje o 20:30. Avia zdobyła do tej pory 13 punktów, nie przegrywając żadnego spotkania. Anioły mają 6 oczek w ligowej tabeli, ale my rozegraliśmy tylko 3 mecze. Nasi rywale już 5. Czeka więc nas na pewno emocjonujące spotkanie. A jutro o 18:00 w arenie przy Bema kujawsko-pomorskie koszykarskie derby, czyli mecz Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń kontra Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz. Jednym z liderów naszej drużyny jest Luka Sakota. Ten zawodnik to po dwóch pierwszych meczach najskuteczniejszy rzucający ligi.
7: Jest bardzo pewny siebie na boisku, podejmuje dobre decyzje, więc mamy nadzieję, że będzie to tak grał do końca.
1: Ocenia Bartosz Diduszko, asystent trenera Twardych Pierników.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
1: 14 stopni pokażą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Na niebie spodziewajmy się dzisiaj i promieni słońca, i chwilami chmur, z których nie powinien jednak padać deszcz. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr, a warunki biometeo będą dzisiaj w Grodzie Kopernika korzystne.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
10: Czwartek, czwartuniu w kalendarzu. Była chwila przerwy od szkoły, ale dziś już wszyscy zwarci i gotowi. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
11: I nadal pozdrawiamy naszych nauczycieli. Z lat dawnych, dla niektórych bardziej dawnych, dla innych nieco mniej.
10: A to było zupełnie niepotrzebne.
11: Oliwia Ciszewska.
10: Miało być miło, Piotr Kolszowski. To może w takim razie, żeby ostudzić trochę te emocje, zagrajmy coś.
2: Radio Gra. Hity pełne energii. Słuchajmy na radio.

0: Armin van Buuren, Everlasting. I tak się zastanawiamy trochę, czy lepiej przy tym numerze jeździ się samochodem, czy lepiej się na przykład biega.
1: Może taka rozgrzeweczka przy tym jeszcze, tak wiesz, można lecieć w rytm i rozgrzać się do toruńskiego maratonu.
0: Można połączyć jedno z drugim.
1: A owszem, tak jak zrobił to nasz słuchacz.
2: Dzień dobry, z tej strony kierowca Piotr. Państwo tak ładnie opowiadaliście o najbliższej niedzieli, o biegaczach, także chciałem serdecznie pozdrowić. Sam jestem i kierowcą, jadę teraz do pracy i biegaczem, także wiem, że to jest coś fantastycznego, uprawianie sportu. Pozdrawiam wszystkich biegaczy, no i pamiętajcie, że jeszcze trzeba do niedzieli zrobić ze dwie jednostki treningowe, takie lekkie. Pozdrawiam serdecznie.
0: I my też pozdrawiamy. Szerokości na drogach i prędkości w niedzielnym biegu. Tylko proszę tego nie pomylić.

0: Morris, Desire, takie hity pełne energii od samego rana w radiu gra. A teraz już, moi drodzy, czas na wielkie poszukiwanie skarbów. Mhm. Nie tylko w Toruniu, także w całej Polsce można, bo już od 1 stycznia wchodzi nowelizacja ustawy o ochronie zabytków. Dokładnie od 1 stycznia nowego roku detektoryści będą mogli legalnie zgłaszać swoje poszukiwania zabytków przez aplikację w smartfonie, a za znalezione skarby otrzymają wysokie nagrody finansowe.
1: Detektoryści, rozumiem, mowa o ludziach z detektorami skarbów różnych przedmiotów ukrytych pod ziemią. Czyli to będą obrazki, które normalnie oglądaliśmy na przykład nad Polskim Morzem, na plaży. Teraz w centrum miasta też będzie można
0: oczywiście
1: spotkać.
0: Będziemy tylko chodzić na spacerki i słyszeć takie pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi.
1: Po prostu wyjaśniamy, żeby ktoś nie pomyślał, że się sąsiadowi odkleiło i z odkurzaczem bezprzewodowym pomyka po chodniku.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Czyta lektor AI.

0: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
5: Dzień dobry.
6: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
5: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
6: Interesujące, ale co to?
7: Lokata banku pocztowego.
6: Biorę.
7: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym SA i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
8: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu, z którymi stworzysz przytulną przestrzeń na jesień. Zadbaj też o formę. Teraz wybrane artykuły sportowe do 40% taniej. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. A do tego do 40% rabatu na wybrane perfumy i kosmetyki, w tym pielęgnację koreańską. Empik. Witaj w klubie.
9: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Czy to możliwe, żeby drzwi wejściowe były od ręki? Tak, w firmie Marimpex, w salonie drzwi i okien w Lubiczu. Na ekspozycji ponad 100 modeli drzwi wewnętrznych najlepszych producentów, takich jak Ercado i DRE, oraz drzwi zewnętrznych renomowanych firm KMT i Delta. www.drzwilubicz.pl. Oferujemy także energooszczędne okna PCV. Marimpex Lubicz, Warszawska 1A, Przemoście na Drwęcy. www.drzwilubicz.pl.
11: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
13: To jest.

0: hity pełne energii w Radiu Gra. Za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej będzie o grze aktorskiej, bo przed nami 32. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Teatr Baj Pomorski zaprasza, bo przygotowany został bogaty program.
1: I my także możemy się spotkać, nie tylko z aktorami, ale także z lalkami, no bo w końcu Baj Pomorski zaprasza od 17 do 22 października. A na widzów czeka 11 konkursowych spektakli i uwaga, to będą przedstawienia nie tylko dla dzieci, ale także widowiska dla dorosłych.
0: Tak, tak. I teraz to, co wydaje nam się ważne, żeby nie pomylić, bo jak dorosły trafi na spektakl dla dzieci, to jeszcze się będzie doszukiwał jakiegoś, nie wiem, głębszego jeszcze sensu i przekazu, którego być może jednak akurat tutaj wcale nie będzie. Odwiedzajcie Teatr Baj Pomorski.
1: Ale patrzcie uważnie na festiwalowy rozkład jazdy.

0: Kelly Oaks i Lavinia Reasons w Radio Gra. Pięknie wybrzmiało na naszej antenie, ale to jeszcze nie koniec grania przed 9:00.
1: Oczywiście, bo lecimy dalej z Dawidem Podsiadło, który już szykuje się do startu. Ten pojawi się jeszcze przed godziną 9:00 na naszej antenie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
5: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
6: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
8: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
9: Masz pomysł na biznes lub superprodukt i chcesz pokazać go światu? Nie czekaj, aż dorośniesz. Wystartuj w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz. Nagraj film, zrób pracę plastyczną lub napisz biznesplan. Działaj sam lub z ekipą ze szkoły. Do zgarnięcia są atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia do 5 listopada. Wejdź na stronę kujawsko-pomorskie.pl i zgłoś się już dziś.
10: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
13: 14 stopni pokażą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Na niebie spodziewajmy się dzisiaj i promieni słońca, i chwilami chmur, z których nie powinien jednak padać deszcz. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr, a warunki biometeo będą dzisiaj w Grodzie Kopernika korzystne.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
14: To jest Radio Gra.

0: Coraz bliżej 9 na zegarze, o pełnej kolejne wiadomości u nas, trochę szczegółów pogodowych też będzie, a my dostajemy takie sygnały od słuchaczy, którym podoba się to, że praca w RE przy Olsztyńskiej w Toruniu i że tam naprawdę dużo się dzieje na wielu punktach tej budowy.
1: A tobie jak tam, Olo, podoba się? W końcu to twoje sąsiedztwo.
0: Podoba się, bo jak sobie stanę, to sobie stoję i sobie patrzę, jak ludzie pracują i to nawet przyjemnie się stoi w takim korku.
1: Jak to mówił klasyk, dobrze chłopaki robią, dobrze przekaz robią. Leci.
0: Tak, absolutnie.

0: Tyło już czeka na swój start. Zatem co? My teraz zapraszamy tylko na raport.
1: No i wiadomości przed nami, będzie też trochę o pogodzie na dziś. Zostańcie blisko radia.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić
6: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
2: Patriotyczna jesień na Barbarce. Stowarzyszenie Tilia oraz Szkoła Leśna na Barbarce zapraszają 31 października na koncert Polskie Znaki – Rzeczy Ostatnie. To wyjątkowy projekt muzyczny, czerpiący z polskiej tradycji i dawnych pieśni ludowych. Tradycyjne melodie i teksty otrzymają współczesne brzmienie, tworząc poruszającą opowieść. Odbierz darmowe zaproszenie na wydarzenie. Szczegóły na fanpage'u Szkoła Leśna na Barbarce. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
10: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do Twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
11: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
16: W Galerii Kopernikus odpalamy CSa 2 i FC 27 i lecimy z turniejem eSport Gaming Kings Tournament 3.0 Powered by Orange. 17 października walcz o nagrody i weź udział w Influencer Challenge z Michałem Michu Millerem. W strefie gamingowej czekają na Ciebie komputery, konsole, strefa retro. To prawdziwe święto dla graczy. Zapisz się na www.gamingkings.pl i dołącz do gry. Szczegóły na galeriakopernikus.pl.
3: Po reklamie.
1: Czwartek, 15 października, jest 9, czas na raport.
17: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Podgórz stawia na straż pożarną, parki i relaks. Ta dzielnica Torunia zyska w przyszłym roku aż 9 nowych inwestycji. To efekt głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. W naszych serwisach przeglądamy zwycięskie projekty. Śledzi je także nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzuskowska.
18: Największym poparciem w puli lokalnej dla Podgórza cieszył się projekt Bezpieczny i Zielony Park przy ulicy Priferów. Drugi zwycięski pomysł to Szkolny Dzień Dziecka przy SP15. Wśród wybranych propozycji znalazły się też zielone płuca Lewobrzeża, nowa strefa relaksu czy montaż

0: Wiaty. Park przy Parkowej i Drzymały doczeka się zmian, pojawią się murale na dwóch śmietnikach oraz nowe kosze na śmieci przy boisku Elany. 9. projektem dla tej dzielnicy, który znalazł się jednak na liście ogólnomiejskiej, jest zakup specjalistycznego samochodu dla OSP Toruń Podgórz.
1: To są wiadomości Radia Gra.
2: 132 pracowników toruńskiej oświaty otrzymało nagrody prezydenta miasta Torunia. W ten sposób wczoraj na Jordankach świętowano Dzień Nauczyciela. Na obchodach pojawił się także wiceminister sprawiedliwości z Torunia, Arkadiusz Myrcha.
3: To jest podsumowanie zawsze całego roku, więc tych okazji do świętowania na pewno jest. W tym roku wyjątkowo okoliczności trochę temu nie sprzyjają, ale też pokazują, jak ogromną odpowiedzialność na swoich barkach niosą nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy szkół i że oni dzisiaj także są trochę na tej pierwszej linii frontu walki z dezinformacją i tej linii frontu, na której bardzo często ofiarami padają nasze dzieci. Jako, że mój tata jest nauczycielem, to nie sposób pominąć tych wszystkich, którzy na co dzień w szkole pracują, bo to jest po prostu jeden wielki krwiobieg. Nauczyciele, pracownicy pedagogiczni, niepedagogiczni, dla nich przede wszystkim wyrazy ogromne podziękowania, szacunku.
2: W toruńskich placówkach oświatowych pracuje w sumie 3200 nauczycieli i 1400 pracowników administracji. Teraz kultura. Jakub Żulczyk pojawi się na toruńskim festiwalu książki. Autor będzie w naszym mieście promował swoją najnowszą powieść zatytułowaną Pan Darek, będącą domknięciem trylogii Ślepnąc od świateł. Spotkanie z Żulczykiem odbędzie się 25 listopada. Informuje o tym Centrum Kultury Dwór Artusa. Przypomnijmy, że na toruńskim festiwalu dzień wcześniej pojawi się inny poczytny polski pisarz, Szczepan Twardoch.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
2: Paliwa znowu powyżej 7,8 zł za litr. Drożej jest nie tylko przy dystrybutorach, ale także w restauracjach czy kawiarniach.
4: Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że na przykład w restauracjach, kawiarniach, bufetach i stołówkach ceny przez rok wzrosły średnio o 8-10%. Głównie dlatego, że droższe paliwa oznaczają droższy dowóz zaopatrzenia do gastronomii. Na to oczywiście nakładają się wysokie ceny prądu i teraz ogrzewania.
2: Więcej pieniędzy zostawiamy również odwiedzające fryzjera czy kosmetyczkę, dodaje Krzysztof Berenta.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
2: Korzystne warunki biometeo, słaby momentami umiarkowany wiatr, trochę słońca, trochę chmur, z których nie powinno jednak padać. Tak prezentuje się prognoza pogody na czwartek w Toruniu. Po chłodnym poranku, kiedy słupki rtęci zjechały do 6 kreski, w tym najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą dzisiaj 14, może 15 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
6: I to tyle, i to już. W ten sposób kończy się nasze poranne czwartkowe spotkanie. Wspaniale było, nie zapomnijmy go nigdy.
7: Oczywiście, nawet tak słoneczko trochę wyjrzało, więc od razu napawa nas to pozytywną energią na cały dzień i takiego miłego czwartku wam życzymy.
6: Dobrego, miłego życia. I do usłyszenia jutro. Ja z samego rana się z wami.
7: A ja się pojawię nieco później.
6: Znaczy, koleżanka musi wyspać.
7: Razem rozpoczniemy weekend po prostu.
6: Piotr Olszowski
7: i Oliwia Ciszewska. Pa, pa.

0: czwartek, prawie piątek, jak to mówią niektórzy, a inni mówią, że prawie robi wielką różnicę. W każdym razie weekend bliżej niż dalej. O, niech to nas dzisiaj motywuje. Dzień dobry, w czwartek zaczynamy naszą przedpołudniówkę aż do 13. Mariusz Pucyło, witam u nas, hity pełne energii, za chwilę Shania Twain.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
7: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Castorama.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
12: Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.
14: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
15: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Witasia. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
18: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
19: To nie moje, to też nie moje i to też.
20: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła?
19: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
20: Więcej?
19: Nawet do 5,5%.
21: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 tysięcy złotych.
19: I miej bank do życia po swojemu.
21: Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 12 edycja dostępnym w placówkach banku i na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 11 stycznia 2027.
22: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Black Eyed Peas w Radiu Gra. Dzisiaj 15 października, czyli za miesiąc, będzie już po wszystkim, ale teraz ciągle przed nami. O czym to ja nawijam? O festiwalu Toruń Camera Image, który od 7 do 14 listopada, czyli 15 rzeczywiście będzie już po wszystkim. Uczta dla wszystkich fanów kina, na którą zaproszenie można zdobyć u nas. Mamy konkurs, który czeka na naszej stronie Gra FM. Co tydzień nowe pytanie, nowe zadanie. Tym razem dopytujemy was o motywy muzyczne, które często pojawiają się w waszej głowie. No czasem tak jest, że jakaś melodia chodzi po głowie, a my pytamy o tą filmową. Jaka to melodia? Jaki motyw najczęściej gra w twojej głowie? Opiszcie go na naszej stronie gra.fm. Do wzięcia karnety na calutki festiwal Toruń Camera Image.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
6: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
7: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
8: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października, Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
9: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Pralka Electrolux o ładowności 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.
2: Korzystne warunki biometeo, słaby, momentami umiarkowany wiatr, trochę słońca, trochę chmur, z których nie powinno jednak padać. Tak prezentuje się prognoza pogody na czwartek w Toruniu. Po chłodnym poranku, kiedy słupki rtęci zjechały do szóstej kreski, w tym najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą dzisiaj 14, może 15 stopni.
3: To jest Radio Gra.

0: Hugel nadaje rytm na czwartkowe już przedpołudnie, a ja mam przed sobą kartkę z kalendarza, która przypomina wydarzenie sprzed dokładnie 45 lat. W roku 1981 z taśmy montażowej fabryki samochodów małolitrażowych, czyli FSM, zjechał milionowy Fiat 126P. No tyle ich kiedyś było. Pod blokami stały prawie same Fiaty 126P. Tyle ich było. I gdzie one się wszystkie podziały?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A może ktoś z was jeździ jeszcze maluchem, co?

Loka w Radiu Gra, a jeżeli chodzi o jakość powietrza w Toruniu, patrzę na mapkę dzisiaj. Wszystkie czujniki świecą na zielono, także można śmiało głęboko oddychać. O pogodzie za chwilę, tuż po raporcie o 10:00.

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Cichocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Cichocinku. Przy Słowackiego 42, w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: Pyszności w dobrej cenie? Bistro Domowa. Zapraszamy na obiady z dostawą lub odbiorem własnym. Zorganizuj u nas imprezę na 25 osób lub zamów catering nawet na 100. Ulica Chabrowa 22. www.domowatorun.pl.
3: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: Patriotyczna jesień na Barbarce. Stowarzyszenie Tilia oraz Szkoła Leśna na Barbarce zapraszają 9 listopada na wyjątkowy koncert i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z udziałem Michała Hajduczenia oraz zespołu Slavic Voices. Koncertowi towarzyszyć będzie spotkanie dotyczące niemieckiej zbrodni pomorskiej. Odbierz darmowe zaproszenie na wydarzenie. Szczegóły na fanpage'u Szkoła Leśna na Barbarce. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
6: W Galerii Kopernikus odpalamy CSA2 i FC27 i lecimy z turniejem eSport Gaming Kings Tournament 3.0 Powered by Orange. 17 października walcz o nagrody i weź udział w Influencer Challenge z Michałem Michu Millerem. W strefie gamingowej czekają na Ciebie komputery, konsole, strefa retro. To prawdziwe święto dla graczy. Zapisz się na www.gamingkings.pl i dołącz do gry. Szczegóły na galeriakopernikus.pl.
7: Po reklamie.
8: Jest 10:00, przenosimy się do naszego newsroomu i sprawdzamy najnowsze wiadomości. Przed nami raport i świeżutka prognoza pogody.
9: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola miejskiego nr 18 w Toruniu zwrócili uwagę na długie oczekiwanie podczas poniedziałkowego odbioru pociech. Niektórzy czekali nawet pół godziny i dłużej. Skontaktowaliśmy się więc w tej sprawie z Urzędem Miasta Torunia. Ten interwencyjny temat śledzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
10: Okazuje się, że powodem mają być dodatkowe procedury bezpieczeństwa. To efekt zaleceń kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty sprzed kilku dni. Szkoły i przedszkola są zobligowane do wyeliminowania swobodnego poruszania się osób postronnych po budynkach. W praktyce oznacza to przegląd zabezpieczeń drzwi wejściowych, prowadzenie rejestru wejść i wyjść oraz organizację dyżurów personelu. Jak podkreślają urzędnicy, działania te są realizowane racjonalnie. Zapewniają kontrolę nad bezpieczeństwem, ale bez narażania najmłodszych na niepotrzebny stres.
9: Czas na sport i czas na derby kujawsko-pomorskiego. Jutro o 18:00 w Arenie w Toruniu odbędzie się mecz Arriva Lotto Twarde Pierniki kontra Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz. Ostatni mecz Toruń kontra Bydgoszcz odbył się w kwietniu 2023 roku. Wtedy obie drużyny walczyły o utrzymanie. Torunia nie pozostali w najwyższej klasie, Astoria pożegnała się na 3 lata z basketligą. Teraz wraca. Mecz z 2023 doskonale pamięta Bartosz Diduszko, wtedy gracz Twardych Pierników, dzisiaj asystent trenera.
11: Szczerze powiedziawszy, to był chyba najcięższy mecz tak emocjonalnie w całej mojej karierze. Pamiętam, że przed meczem nie mogłem spać za bardzo. No, stres był duży, bo każdy wiedział, jaki ten mecz ma dla nas gatunek, jaki

0: ciężar i na szczęście udało się ten mecz wygrać, co potem się przełożyło na utrzymanie w lidze.
1: Wspominał Diduszko. Teraz czas pisać nową historię toruńsko-bydgoskich derbów na koszykarskim parkiecie. Mecz Twarde Pierniki kontra Astoria jutro o 18:00.
2: To są wiadomości Radia Gra.
1: Zaglądamy w listę zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego Torunia. Co zmieni się na chełmińskim przedmieściu? Wiemy, że w 2027 odtworzone zostanie boisko w rejonie Mona Kaliskiego i Harcerskiej. Zazielenią się ulice Kaszownika, zmienią się okolice Churynowi czy w okolicy SP nr 5, powstaną nowe siłownie pod chmurką. Pieniądze z budżetu będą także przeznaczone na organizację 10. Święta Chełmińskiego Przedmieścia oraz Festynu 80-lecia ZSPS i 8. LO.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
1: 100 konkretów miało zmienić Polskę w 100 dni. Dzisiaj mija 3. rocznica wyborów. Ile obietnic udało się zrealizować?
3: Z tej setki konkretów zrealizowano około 30. Wśród niezrealizowanych obietnic gospodarczych jest na przykład zerowy VAT na transport publiczny, jest na przykład zniesienie podatku Belki, czyli podatku od zysków z inwestycji. Z tej całej działki podatkowej jedyny zrealizowany konkret to obniżenie VAT-u dla kosmetyczek oraz manikiurzystek z 23 do 8%.
1: Podsumował Krzysztof Berenda. Zdaniem premiera przeszkodą były wojna, bałagan po poprzednikach i prezydenckie weta. To będzie raczej spokojny jesienny dzień. Z chmur, które pojawią się nad miastem, nie powinien dzisiaj padać deszcz. Po zimnym poranku w ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie 15 stopni. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. Warunki biometeo uległy poprawie. Dzisiaj będą w Grodzie Kopernika korzystne.
4: Dzisiaj 15, także kończymy pierwszą połowę miesiąca i odliczamy do wypłaty. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witam ponownie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
4: Neptunika, What If, już teraz.

Nie Agnieszka, tylko Jadwiga i Teresa mają dzisiaj imieniny. Dobre, oldschoolowe imiona. Pozdrawiamy wszystkie Jaćki i wszystkie Tereski. Pozdrawiamy gorąco, bo temperatura coraz niższa. A co z zimą? Już pojawiają się prognozy. Jeżeli ktoś kocha śnieg, to przyjdzie mu poczekać, bo raczej święta nie będą białe. Prawdziwa zima ma przyjść dopiero po nowym roku. Takie są góralskie prognozy pogody. I będzie taka, jak lubią narciarze, czyli śnieżna i mroźna. Chociaż ten plan mogą zepsuć ciepłe fronty z południa. No nie ma to jak góralska prognoza pogody. Będzie zimno albo nie będzie. Hej!

0: 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
2: Doradczyni klienta.
1: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
3: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach wybrane zabawki kupisz w promocji 2 plus 1 najtańsza gratis. Wybieraj spośród gier planszowych, pluszaków, figurek czy zestawów edukacyjnych. Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w super cenach. Na wieczory pod kosem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
8: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Pyszności w dobrej cenie? Bistro Domowa. Zapraszamy na obiady z dostawą lub odbiorem własnym. Zorganizuj u nas imprezę na 25 osób lub zamów catering nawet na 100. Ulica Chabrowa 22. www.domowatorun.pl.
11: Teraz w RTV Eura JD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które cię stać.
13: Tato, z czego były pierwsze książki?
14: Z glinianych tabliczek?
13: To jak wtedy zaginali rogi?
15: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
16: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
17: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

0: Fajna piosenka, fajny głos i Many w radiu gra. Teraz coś z nowości technicznych, które dotyczą nas wszystkich, bo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłasza, że właśnie podpisało list intencyjny z największymi polskimi operatorami, który ma wdrożyć system Call Broadcast. To ma być taki nowy system alarmowania. Nie SMS, nie alert RCB, tylko sam telefon będzie nam wył jak syrena. W razie czego? Oczywiście, taki system ma być wprowadzony za rok, we wrześniu 2027, ale ja myślę, że nawet dzisiaj każdy w telefonie ma taki kontakt, ma zapisaną taką osobę, że jak dzwoni, to też jest jak alarm.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Tylko dlaczego najczęściej to żona?

0: Domi Cleo w Radiu Gra. Polska muzyka na żywo w Toruniu. Dzisiaj, a proszę bardzo, idziemy do Kombinatu Kultury. Tam dzisiaj o godzinie 18 zespół Metro, czyli autorzy przebojowych Nic nie płonie, Hej Alożka czy Tik Tak Tak. Koncert, który ma być podsumowaniem najbardziej intensywnego roku w dotychczasowej karierze grupy. Przypomnę, Metro, Kombinat Kultury, dzisiaj godzina 18. Za chwilę o pogodzie, potem gorące rytmy latino. Karol G w Radiu Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
4: dalej masz. Czy to możliwe, żeby drzwi wejściowe były od ręki? Tak, w firmie Marimpex, salonie drzwi i okien w Lubiczu. Na ekspozycji ponad 100 modeli drzwi wewnętrznych najlepszych producentów, takich jak Ercado i DRE, oraz drzwi zewnętrznych renomowanych firm KMT i Delta. www.drzwilubicz.pl. Oferujemy także energooszczędne okna PCV. Marimpex Lubicz, Warszawska 1A, przy moście na Drwęcy. www.drzwilubicz.pl.
5: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49 kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowie.
15: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
16: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Za

0: produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
3: To będzie raczej spokojny jesienny dzień. Z chmur, które pojawią się nad miastem, nie powinien dzisiaj padać deszcz. Po zimnym poranku w ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie 15 stopni. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. Warunki biometeo uległy poprawie. Dzisiaj będą w Grodzie Kopernika korzystne.
4: Empezó el verano! Fuego!
5: To jest Radio Gra.

0: Nagrali wspólnie kilka piosenek, ale ta chyba jest najpopularniejsza. Moonlight Shadow, Michael Twilty i Maggie Reilly w Radiu Gra. Grała Liga Mistrzów wczoraj i przedwczoraj. No i czytam, że Oskar Pietuszewski został najmłodszym polskim debiutantem w Lidze Mistrzów. Zagrał wczoraj w trakcie meczu FC Porto kontra Real Betis. Pietuszewski, najmłodszym polskim debiutantem w Lidze Mistrzów. No fajnie, fajnie, ale ja ciągle czekam, kiedy napiszą, że jakiś Polak był najlepszym zawodnikiem Ligi Mistrzów. Doczekamy się jeszcze kiedyś? Jak myślicie? Hity pełne energii w Radiu Gra, teraz Polska biało-czerwoni, czyli Go West i Pet Shop Boys.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
4: masz. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację.

0: Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
12: Reklamie.
13: Tu Radio Grana 88 i 8 FM. Mamy 11. Zapraszam na raport, a potem Bon Jovi, It's My Life.
14: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Powoli przygotowujemy się do rewolucyjnych zmian w komunikacji miejskiej. 1 marca przyszłego roku autobusy i tramwaje zaczną jeździć po Toruniu według nowych rozkładów i nowego schematu. Pojawią się także dwie linie ekspresowe. X30 będzie kursować między wałami generała Sikorskiego a przystankiem nad Strugą, a X44 pojedzie z Kolankowskiego w kierunku Drzymały. Linie mają zatrzymywać się tylko na najważniejszych przystankach, a czas jazdy między najbardziej oddalonymi częściami Torunia skróci się nawet o 25 minut.
15: To są wiadomości Radia Gra.
14: 11 378 osób zagłosowało na projekty z budżetu obywatelskiego Torunia, które zostaną zrealizowane w 2027 roku. W tym tygodniu przeglądamy statystyki dotyczące budżetu. Sprawdzamy, które z koncepcji doczekają się realizacji.
16: Z puli ogólnomiejskiej po roku przerwy, kiedy tego projektu nie było do wyboru, wraca projekt dotyczący dokarmienia bezdomnych kotów. No i powyżej 1000 miał też projekt zakupu wozu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na Podgórzu. A pozostałe trzy projekty, które trafiły z puli ogólnomiejskiej, to jest projekt punktu higieny dla osób w kryzysie bezdomności, to jest nowy plac zabaw nad Martówką w parku miejskim i ostatni, który się zmieścił, to jest taki szereg różnych drobnych interwencji rowerowych po to, żeby usprawnić czasami krawężniki, czasami drobne jakieś techniczne kwestie.
14: Mówił nam Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich w Toruńskim Urzędzie Miasta.
15: Wiadomości Radia Gra.
14: 132 pracowników toruńskiej oświaty otrzymało nagrody prezydenta miasta podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Jednym z wyróżnionych został Sławomir Załański, nauczyciel angielskiego w 8 LO w Toruniu, a po godzinach gitarzysta zespołu Manchester.
17: Jestem magistrem, więc teraz zaprezentuję przykład. Jeżeli mam na przykład czas present, perfect, continuous, and to jest mnóstwo piosenek, gdzie jest I've been thinking about you. I teraz mówię, a teraz słuchajcie, będziemy... Dobra, lekcja jest nudna, mam już też dosyć, posłuchamy sobie YouTube'a, co wy na to, wszyscy, co? I puszczam mi piosenkę I've been thinking about you. Mówię, no i właśnie zobaczcie, pan śpiewa pięknie w tym czasie, co trzeba. Także przemycanie takie rzeczy, które ewentualnie mogą na chwilę właśnie tą nudę, cudzysłowie oczywiście, przerwać.
14: Ze Sławomirem Załańskim rozmawiał Artur Stochla.
15: Wiadomości ogólnopolskie.
14: Teoria to za mało, potrzebne są ćwiczenia i konkretne działania. Tak po ostatnich incydentach w polskich szkołach

0: mówią nauczyciele. Na co jeszcze zwracają uwagę?
1: Na brak jasnych wytycznych w sytuacji zagrożenia.
2: Dla mnie szkolenie, żeby było dobre, musi być praktyczne. A jeśli ja coś zrobię przez internet, jakieś szkolenie, to nie jest to samo.
1: Mówi Joanna Polcyn-Ostrowska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Śródmiejskiej Podstawówki w Warszawie. To się jednak może zmienić, bo dziś do konsultacji trafia projekt rozporządzenia BHP, a on umożliwi nauczycielom zwiększenie liczby treningów na wypadek sytuacji kryzysowych.
0: Mówił Michał Radkowski. Piętnaście stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj, jakie prognozują synoptycy. W Toruniu wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. Nie powinno dzisiaj padać, warunki biometeo będą korzystne. Przed nami cieplejszy piątek. Jutro w Toruniu słupki rtęci mogą zatrzymać się nawet na 17 kresce.
3: Radio gra, hity pełne energii. O, i to słychać tym razem wyraźnie. Bon Jovi, It's My Life. Mariusz Pucyło, dzień dobry ponownie.

0: I tak to już jest. Just the way it is i Rembrandt w Radiu Gra. Magda Gessler była pod Toruniem, dokładnie w Tużnie, w bistro, które na początku nazywało się po prostu Bistro Tużno. Po kuchennych rewolucjach zmieniło nazwę na Bistro Królewska Rybka. Program dzisiaj wieczorem, opis ma taki: Marcin prowadzi bistro w Tużnie z pomocą żony i córki. Łączenie przez niego funkcji kucharza oraz menedżera odbija się na jakości potraw i porządku w lokalu. I niezbędna jest interwencja Magdy Gessler. Jak to przebiegało, jaki przyniosło skutek kuchenne rewolucje w Tużnie dzisiaj wieczorem. A jeżeli słuchają nas w tym bistro, to pozdrawiamy serdecznie. Radio Gra, hity pełne energii, za chwilę Shoes i Call My Name.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
8: masz. Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta: 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
12: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
14: W Galerii Copernicus odpalamy CSa 2 i FC27 i lecimy z turniejem eSport Gaming Kings Tournament 3.0 Powered by Orange. 17 października walcz o nagrody i weź udział w Influencer Challenge z Michałem Michu Millerem. W strefie gamingowej czekają na Ciebie komputery, konsole, strefa retro. To prawdziwe święto dla graczy. Zapisz się na www.gamingkings.pl i dołącz do gry. Szczegóły na galeriacopernicus.pl.
15: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Maniac i Michael Sembello. Ciekawe liczby. Ponad 35% ankietowanych Polaków, czyli ponad 1/3, w żaden sposób nie planuje swoich wydatków, a 27,7%, czyli ponad 1/4, nie jest zainteresowanych zdobywaniem wiedzy na ten temat. Ponad 1/3 z nas w żaden sposób nie planuje swoich wydatków. No, mnie to nie dziwi, bo jak tutaj dysponować czymś, czego nie ma?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Zalia, tylko kochaj mnie, tak gramy już teraz. W Radiu Gra hity pełne energii. Słuchamy.

0: Tak brzmią lata 80. Paul Young, Come Back and Stay w Radiu Gra. O piłce już mówiliśmy, to teraz o koszykówce. Jest ważne wydarzenie, bo uwaga, po kilku latach, po dokładnie 3 latach przerwy, znowu czekają nas regionalne derby w najbliższy piątek. Jutro o 18:00 Arriva, Lotto, Twarde Pierniki, Toruń podejmą w toruńskiej arenie przy Bema Enea, Łaciate, Astorię, Bydgoszcz. Koszykarze z Torunia kontra koszykarze z Bydgoszczy. No to taka troszkę święta wojna. Jutro godzina 18:00, myślę, że nie może nas tam zabraknąć. Polecamy. Za chwilę o pogodzie na resztę dnia, a potem Avicii.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Podłudzie z kurczaka 6,99 kg. Mięso gulaszowe wieprzowe 10,99 kg. Bataty 4,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
8: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
9: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
10: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
11: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu, z którymi stworzysz przytulną przestrzeń na jesień. Zadbaj też o formę. Teraz wybrane artykuły sportowe do 40% taniej. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. A do tego do 40% rabatu na wybrane perfumy i kosmetyki, w tym pielęgnację koreańską. Empik. Witaj w klubie.
12: New Art to radość dla najmłodszych dzieci i najlepszy wybór dla rodzica. Zajęcia muzyczno-sensoryczne to granie na żywo, zabawy z podręcznikiem i doświadczeni nauczyciele. Komfort i bezpieczne warunki dla najmłodszych dzieci już od 4 miesiąca życia. Pierwsze zajęcia bezpłatne. Szkoła Muzyczna New Art, Dworcowa 5B. Łączy nas muzyka.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów. W nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
16: Po reklamie.
2: 15 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj, jakie prognozują synoptycy. W Toruniu wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. Nie powinno dzisiaj padać. Warunki biometeo będą korzystne. Przed nami cieplejszy piątek. Jutro w Toruniu słupki rtęci mogą zatrzymać się nawet na 17 kresce.
1: To jest Radio Gra.

0: Robert Gawliński w Radiu Gra, a zespół Wilki w tym roku świętuje swoje 35-lecie. No myślę, że na nową płytę z tej okazji nikt by się nie obraził. Dobijamy do 12, będzie raport, będzie pogoda, a potem Swedish House Mafia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Podudzie z kurczaka 6,99 kg. Mięso gulaszowe wieprzowe 10,99 kg. Bataty 4,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
5: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwaniu.

0: wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Masz pomysł na biznes lub super produkt i chcesz pokazać go światu? Nie czekaj, aż dorośniesz. Wystartuj w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz. Nagraj film, zrób pracę plastyczną lub napisz biznesplan. Działaj sam lub z ekipą ze szkoły. Do zgarnięcia są atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia do 5 listopada. Wejdź na stronę kujawsko-pomorskie.pl i zgłoś się już dziś.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Stomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy!
4: Nowe okna? Nowe drzwi? Zrób to raz, a dobrze. Drewplast. Sprawdzona jakość i solidny montaż. Komfort, bezpieczeństwo i estetyka, które widać od pierwszego dnia. Drewplast. Toruń Wojska Polskiego 43. Zadzwoń 56 66 05 999. www.drewplastokna.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To kawa mielona Edusho Family 500 gramów za pół ceny. Tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99. Z kartą Moje Intermarché.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
8: Happiness is so sad. Nowy numer Swedish House Mafia. Już za chwilę, tuż po raporcie, który zaczynamy w tym momencie. Jest 12.
9: Marta Manerowska, dzień dobry. Zapraszam na lokalny raport. Toruńska policja zatrzymała 41-latka. Mężczyzna trzymał w plecaku narkotyki. Wstępne testy wykazały, że było to ponad 211 gramów marihuany. 41-latek usłyszał już zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających. Zastosowano wobec niego policyjny dozór, zakaz opuszczania kraju, poręczenie majątkowe. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Zmieniamy temat. Wczoraj w szkole podstawowej numer 12 w Toruniu odbyło się spotkanie mieszkańców z drogowcami, którzy zaprezentowali swoje inwestycyjne plany dotyczące Lewobrzeża. Na miejscu z naszym mikrofonem był reporter Artur Stochle. Jakie więc tematy interesowały Torunian?
10: Nasza ulica Dwernickiego zostaje jakoś tak troszeczkę sierotką, która jedynie jakieś drobne naprawy są dokonywane i chcemy ewentualnie zapytać, czy coś będzie się działo na naszej ulicy.
11: Czy pan przychodzi z czymś jakby konkretnym, czy tylko posłuchać?
12: Posłuchać, jakie rozwiązania proponuje miasto. Mieszkam tutaj od 6 lat na Lewobrzeżu, na Sosnowym Lesie. No jestem ciekawy, jak to będzie okolice się rozwijała Lewobrzeża, tak?
9: Przypomnijmy, że miasto chce w najbliższym czasie zająć się m.in. Łódzką, Grotaroweckiego czy Zimową.
13: Przyszliśmy może bardziej posłuchać, natomiast bardziej nas interesuje temat ulicy Grotaroweckiego. Ja jako mieszkaniec tej ulicy jestem zainteresowany tym tematem, gdyż no, chodzą takie słuchy, że są plany, stare plany z 2020 bodajże, gdzie ta droga miałaby służyć jako jakiś tranzyt tutaj, w cudzysłowie oczywiście, jeśli chodzi o tą część miasta, również z ruchem autobusowym, mówimy tutaj o komunikacji miejskiej.
9: Do tego tematu będziemy jeszcze dzisiaj wracać. Co może powstać na terenie dawnych zakładów Polmos w Toruniu? Od jutra mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Przychrobrego, Batorego i Kościuszki. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
14: Plan zakłada przekształcenie dotychczasowych terenów przemysłowych w strefę mieszkaniowo-usługową. Przewidziano m.in. ochronę zabytkowych zabudowań dawnego Polmosu oraz utworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej wzdłuż Strugi Toruńskiej. Projekt będzie można przejrzeć online lub stacjonarnie. Kluczowym momentem będzie otwarta dyskusja, którą zaplanowano na 28 października w Urzędzie Miasta. Uwagi będzie można przesyłać do 19 listopada, osobiście jak i elektronicznie.
9: Więcej informacji na Gra FM.
15: Wiadomości ogólnopolskie.
9: W przyszłym roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada uruchomienie większych pieniędzy dla komisji, które orzekają o niepełnosprawności. Na ich pracę zarezerwowano ponad 563 miliony złotych. To przyszłość, ale problemy są tu i teraz. Ile trzeba czekać na takie orzeczenie?
16: Według przepisów powinno to trwać maksymalnie, w najbardziej skomplikowanych przypadkach 2 miesiące i ani dnia dłużej. Jednak praktyka jest zupełnie inna, a według danych

0: ministerstwa, do których dotarłem, 35%, czyli więcej niż co trzeci wniosek rozpatrywany jest dłużej, czasami niestety dużo dłużej, bo nawet wiele miesięcy.
1: To był Michał Dobrołowicz. Dzisiaj w Toruniu ma być maksymalnie do 16 stopni Celsjusza. Na niebie jest sporo słońca, niewiele chmur i nie powinno padać. Wieje umiarkowany wiatr, utrzymuje się podwyższone ciśnienie atmosferyczne. Warunki biometeo są korzystne.
2: Czwartek po 12, czyli weekend coraz bliżej i tego będziemy się trzymać. To jest to nasze światełko w tunelu albo tęcza na horyzoncie. 15 października, czwartek, pozdrawiamy solenizantów, a raczej solenizantki, bo dzisiaj imieniny obchodzą Jadwiga i Teresa. Wszystkiego dobrego o urodzinach za kilkanaście minut, a już teraz Swedish House Mafia.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Jeszcze jedna piosenka z imieniem w tytule. O Susie w Radiu Gra. A ja przypomnę, że dzisiaj Jadwiga i Teresa mają imieniny. A kto ma dzisiaj urodziny? Tego pozdrawiamy. Charakter człowieka, który dzisiaj przyszedł na świat, cechuje się wielką, godną pozazdroszczenia siłą woli. Czytamy w horoskopie. Potrafi on narzucić sobie żelazną dyscyplinę i można mieć pewność, że zawsze dotrze do celu. Jest człowiekiem honoru, jeżeli chodzi o wady, natomiast nie radzi sobie z finansami, nie potrafi zarządzać pieniędzmi. A dziś urodzili się m.in. piosenkarz Chris DeBarg, kończy dzisiaj 78 lat, Ewa Błaszczyk, 71 urodziny, a Anthony Joshua, bokser, mistrz olimpijski, kończy lat 37.
1: Reklama. Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek!
5: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład w ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów. W nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochani, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowie.
12: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a winogrona białe 33% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 8,99.
13: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
14: Netto przedstawia.
15: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
16: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
15: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
16: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
15: To może zapraszamy?
16: Dobre!
17: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
18: Za mniej!
19: Po reklamie.
20: Słuchasz Radia Gra.

Came, Kim Wilde w Radiu Gra, a dziś do Torunia przyjeżdża zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak z kolegami. Trasa Nie umiem tańczyć tour, czyli będą grać te swoje ulotne, magiczne, leciutkie, bardzo kobiece piosenki. Eteryczny, jak piszą, hipnotyzujący wokal Natalii Grosiak oraz bogate instrumentarium. To dzisiaj, to jeszcze miejscówka. Klub Lizard King Micro Music zagra o godzinie 20. To jest jeden z tych koncertów, których lepiej nie przegapić.

0: hity pełne energii w Radiu Gra, a tej jesienią potrzebujemy wyjątkowo dużo, bo dni króciutkie. Ten dzisiejszy potrwa tylko 10 godzin i 40 minut. Dzisiejszy zachód słońca w Toruniu już za 8 minut 18. Co w pogodzie po południu? O tym za chwilę, potem Alvaro Soler.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach wybrane zabawki kupisz w promocji 2 plus 1 najtańsza gratis. Wybieraj spośród gier planszowych, pluszaków, figurek czy zestawów edukacyjnych. Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w supercenach. Na wieczory pod kosem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
11: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
14: Po reklamie. Dzisiaj w Toruniu ma być maksymalnie do 16 stopni Celsjusza. Na niebie jest sporo słońca, niewiele chmur i nie powinno padać. Wieje umiarkowany wiatr, utrzymuje się podwyższone ciśnienie atmosferyczne. Warunki biometeo są korzystne.

Dawid Podsiadło w Radiu Gra, 15 października. Przypomnę, że dzisiaj imieniny świętują Jadwiga i Teresa. Rzuciłem okiem, kto jutro, a tutaj numer jeden to znowu Jadwiga. No wygląda na to, że jaćki to lubią sobie poimprezować. No weekend coraz bliżej i my też poimprezujemy. Jutro o tej porze będziemy odliczać już godzinki do weekendu. Jest blisko, bliziutko i bardzo fajnie. Mariusz Pucyło, pozdrawiam i zapraszam jutro po 9:00. Trzymajcie się, nie dajcie się. Po 13:00 za sterami Radia Gra zasiądzie Marcin Wiśniewski. Hey!

0: reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
3: masz! W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większa.

0: podcast. Sprawdzona jakość i solidny montaż. Komfort, bezpieczeństwo i estetyka, które widać od pierwszego dnia. Drewplast. Toruń Wojska Polskiego 43. Zadzwoń 56 66 05 999. www.drewplastokna.pl.
1: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach wybrane zabawki kupisz w promocji 2 plus 1 najtańsza gratis. Wybieraj spośród gier planszowych, pluszaków, figurek czy zestawów edukacyjnych. Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w super cenach. Na wieczory pod kosem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
2: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
3: Masz pomysł na biznes lub superprodukt i chcesz pokazać go światu? Nie czekaj, aż dorośniesz. Wystartuj w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz. Nagraj film, zrób pracę plastyczną lub napisz biznesplan. Działaj sam lub z ekipą ze szkoły. Do zgarnięcia są atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia do 5 listopada. Wejdź na stronę kujawsko-pomorskie.pl i zgłoś się już dziś.
4: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Po reklamie.
6: Mamy czwartkowe popołudnie, 13 z garach w Toruniu. Mamy też dla Was najnowszy raport z miasta, kraju i świata.
7: Marta Manerowska, witam po południu i zapraszam. W Toruniu montowane są rozwiązania SafePass. To system, który poprawia bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. Wykorzystuje czujniki ruchu i słupki LED do ostrzegania kierowców o zbliżających się przechodniach. Pierwsze urządzenie pojawia się przy ulicy Podgórskiej w rejonie dworca głównego PKP, ale miasto planuje też instalację systemu na skrzyżowaniu Grudziąckiej i Żwirki i Wigury. Zmieniamy temat. 132 nauczycieli i dyrektorów otrzymało wczoraj nagrody prezydenta Torunia podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Nasz reporter pojawił się na tej oficjalnej uroczystości na toruńskich Jordankach.
8: Generalnie wydaje mi się, że jeżeli ktoś wykonuje swoją pracę z pasją, to te staranie przychodzi w taki sposób naturalny. My generalnie musimy być sobą, pokazywać empatię do swoich podopiecznych, pokazywać swoją wartość. I myślę, że wtedy wszystko przychodzi łatwiej. Oczywiście trzeba się starać, tak wypada powiedzieć, ale generalnie należy być sobą i robić to, co się lubi. Szkoła się zmienia, uczeń się zmienia i nauczyciel też się zmienia. Jeżeli te zmiany idą wspólnie w tym samym kierunku, te relacje są pozytywne. Mamy wartościowe dzieci, wartościową młodzież, musimy tylko po prostu wyszukiwać w nich to, co jest najważniejsze, to, co jest najlepsze. Nie szukać ich wad, wręcz odwrotnie.
7: Mówił Marcin Zawadzki ze Szkoły Podstawowej nr 27 w Toruniu.
9: Sport w Radiu Gra.
7: Czas na derby kujawsko-pomorskiego. Jutro o godzinie 18 w arenie przy Bema odbędzie się mecz Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń kontra Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz. Ostatni mecz Toruń kontra Bydgoszcz odbył się w kwietniu w 2023 roku. Wtedy obie drużyny walczyły o utrzymanie w lidze. Torunianie pozostali w najwyższej klasie, Astoria pożegnała się na 3 lata z basketligą. Teraz wraca. Które derby w tym sezonie będą ważniejsze? Klasyczne spotkania z Anwilem Włocławek, czy wracające po 3 latach mecze z Bydgoszczą?
10: Wydaje mi się, że każdy mecz derbowy jest najważniejszy w danym momencie, więc tutaj nie można rozróżniać, który jest bardziej emocjonujący, bardziej ważny, mniej ważny. Każdy mecz dla nas jest tak samo ważny. Ogólnie wszystkie mecze w tym sezonie, no liga jest tak wyrównana, że każdy mecz może wygrany, może dać nam kilka pozycji w górę. Każdy mecz przegrany gdzieś tam może drużynę zepchnąć niżej, więc każdy mecz dla nas jest w tym roku ważny.
7: Mówił asystent trenera Bartosz Diduszko. Słuchacie raportu? Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wydał przełomowy wyrok dla ofiar oszustów. Chodzi o osoby, które straciły pieniądze wchodząc na fałszywą stronę bankową. TSUE odpowiadał na pytania sądu z Koszalina, który bada sprawę oszukanej klientki PKO BP.
11: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że bank powinien oddać klientce pieniądze i to najpóźniej następnego dnia. Dopiero potem może próbować w sądzie udowadniać klientce jej

0: rażące zaniedbanie i dopiero wtedy może próbować bank domagać się od klientki zwrotu za poniesione straty.
1: To był Krzysztof Berenda. Szesnaście stopni Celsjusza to przewidywane na dziś maksimum temperaturowe dla Torunia przez synoptyków. Na niebie dzisiaj zdecydowanie więcej słońca niż chmur. Nie powinno padać, a jutro może być jeszcze cieplej.
2: Czwartek. Popołudnie, więc coraz bliżej weekendu kolejnego. Ja wiem, jeszcze troszkę wody w Wiśle musi upłynąć, ale spokojnie damy radę. Kto jak nie ma, jak śpiewał artysta. Chociaż on nie zacznie. Zacznie Sherry Strongi na początek, a później nowy Offenbach w Radiu Gra. Hity pełne energii. Marcin Miśniewski, kłaniam się. Dzień dobry, witajcie.

0: Pani, wrzesień, październiku brzmi dobrze, to september w Radiu Gra i hity pełne energii. Mosty, budujemy mosty dla pana starosty, no niekoniecznie dla mieszkańców Torunia. No właśnie, o tych mostach ostatnio sporo słyszymy. Most śródmiejski, most zachodni, o co chodzi? Będziemy to wyjaśniali także dzisiaj w naszych serwisach informacyjnych na portalu gra.fm. Sportowych emocji państwo mieli całkiem sporo przed nami. I koszykarze zagrają jutro w derbach, siatkarze dzisiaj wieczorem z Awią Świdnik. No więc tu się będzie sporo działo, a właśnie na koszykarze będę miał bilety. Zaproszę was też na stand-up Piotra Bałtroczyka. Co tam jeszcze będzie dzisiaj? O, koncert, no właśnie, koncerty, o czym opowiem wam w serwisie Radio Gra poleca. I jazz, i mikromusic dzisiaj, i w weekend sporo też dziać się będzie dobrego. Będzie sonda, będziemy jeszcze raz pozdrawiali nauczycieli, którzy wczoraj świętowali i nie tylko. Pozostańcie więc koniecznie z nami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
1: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
7: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
8: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
9: Chyba rurka.
8: A, no faktycznie.
9: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty ProAce Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w atrakcyjnej ofercie Toyota Leasing 101,99%. Wybierz auto dla swojego biznesu i skorzystaj z wyprzedaży.
10: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej
14: masz. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
16: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Fejdek. Cena przed obniżką 15,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
17: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października, Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
18: Cały dzień obowiązków? Wieczorem zrób miejsce na muzykę w New Art. Chór dla dorosłych zaprasza amatorów. Śpiewaj dla przyjemności, poznaj ludzi, odpocznij. Spełniaj marzenia muzyczne w każdym wieku. Pierwsze zajęcia bezpłatne. Szkoła Muzyczna New Art, Dworcowa 5B. Łączy nas muzyka. Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Broadway, czyli dobrze pograne w radiograch i te pełne energii. Jak się nie poddać jesieni, chandrze jesiennej, która no, niektórych z nas dopada szybciej, niektórych później, a niektórym być może uda się ominąć lub też znaleźć sposób, żeby się jej nie poddać. Właśnie, jak to zrobić? Oto jest pytanie, z którym zwróciliśmy się do teraz.
1: Ja kocham chodzić na plażową, być w domu i jeszcze kocham sprzątać.
2: Właśnie wracamy do domu i sprzątamy zabawki.
1: Tak.
3: Wyjść do ludzi przede wszystkim, wyjść na siłownię, pospacerować, nawet jak jest troszeczkę deszczowo, parasolka, piesek i iść po prostu.
4: Kolorowe ubranie i słodkość na co dzień.
1: Grabić liście.
0: Można? Można. Zatem do dzieła. Ile osób, tyle sposobów na jesienną chandrę. Pozdrawiamy Was serdecznie.
5: Radio Gra. Hity pełne energii.

Pokaż nam, co się stać. A propos jesieni, której była mowa przed chwilą w naszej sądzie, no właśnie, jesień pokaże nieco bardziej łagodne oblicze. Wiele wskazuje na to, no, szczególnie pragnące pogody, do której wrócimy już za chwilę w Radio Gra, a później dobre granie na czwartek na popołudnie.

0: wyjątkowe okazje nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
1: Od czwartku masło Ekstra Mazurski Smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Hard Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
2: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Wygenerowano z AI.

0: Aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie. 16 stopni Celsjusza to przewidywane na dziś maksimum temperaturowe dla Torunia przez synoptyków. Na niebie dzisiaj zdecydowanie więcej słońca niż chmur. Nie powinno padać, a jutro może być jeszcze cieplej.
3: To jest Radio Gra.
4: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: To będzie gwizdane John Mallam, Love Life w Radiu Gra przed godziną 14. Całkiem zdolnych mamy tych młodych sportowców z naszego miasta ostatnio. Chociażby Maria Korcińska została mistrzynią świata juniorek w kolarstwie. No a w niedzielę w naszym kalejdoskopie poznacie kolejnego młodego, zdolnego człowieka. Karol Prędki pojawił się ostatnio, chociaż odwiedził Dzień Dobry TVN. Opowiadał o swoim sukcesie. To mistrz świata U15 w pięcioboju nowoczesnym, chociaż jeszcze wczoraj miał 13, dziś już ma 14 lat, bo świętuje swoje urodziny. Karolowskie dobrego. No więc opowie o dyscyplinie, o pięcioboju, o klubie Champion z Torunia, który wychował tego naszego młodego czempiona z nadziejami olimpijskimi, o których Karol też będzie opowiadał. To w niedzielę w naszym kalejdoskopie. Polecamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Gronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie!
8: A gdyby tak spojrzeć na świat z innej perspektywy? Odkryć teatr, który otwiera się na wszystkich. Teatr Bajpomorski w Toruniu zaprasza na Gdzie się podział Baku i Pinokia. Spektakle z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na polski język migowy. A po przedstawieniach? Wspólna lekcja, rozmowa i odkrywanie świata bez barier. W szafie bez barier. Bo teatr jest dla każdego. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
10: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
11: Masz pomysł na biznes lub superprodukt i chcesz pokazać go światu? Nie czekaj, aż dorośniesz. Wystartuj w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz. Nagraj film, zrób pracę plastyczną lub napisz biznesplan. Działaj sam lub z ekipą ze szkoły. Do zgarnięcia są atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia do 5 listopada. Wejdź na stronę kujawsko-pomorskie.pl i zgłoś się już dziś.
12: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
13: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
14: Czyli podkręcamy moc okazji, bo tylko 16

0: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. A do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Oraz wszystkie chłodzone krewetki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Mamy 14 w Toruniu, to jest 15 dzień października. To czas na najnowszy serwis informacyjny. Czas na raport.
3: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola miejskiego nr 18 w Toruniu zwrócili uwagę na długie oczekiwanie podczas poniedziałkowego odbioru swoich pociech, nawet do 40 minut. Skontaktowaliśmy się z Urzędem Miasta Torunia. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
4: Okazuje się, że powodem mają być dodatkowe procedury bezpieczeństwa. To efekt zaleceń kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty sprzed kilku dni. Szkoły i przedszkola są zobligowane do wyeliminowania swobodnego poruszania się osób postronnych po budynkach. W praktyce oznacza to przegląd zabezpieczeń drzwi wejściowych, prowadzenie rejestru wejść i wyjść oraz organizację dyżurów personelu. Jak podkreślają urzędnicy, działania te są realizowane racjonalnie. Zapewniają kontrolę nad bezpieczeństwem, ale bez narażania najmłodszych na niepotrzebny stres.
3: Więcej informacji na gra.fm.
5: Dzieje się na drogach.
3: Trwa remont Kościuszki w Toruniu. Czas na roboty na północnej nitce, czyli tej od strony Młyna Wiedzy. Pojutrze drogowcy będą musieli wprowadzić całkowity zakaz ruchu na ulicy. Będzie on obowiązywał od Dworcowej do Grudziąckiej. Ulica Staszica na czas prac będzie dwukierunkowa. Wykonawca asfalt chce ułożyć w weekend, tak by w poniedziałek te największe utrudnienia już się zakończyły. Bądźcie ostrożni. Zmieniamy temat. 11 378 osób zagłosowało na projekty z budżetu obywatelskiego, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Wybrano 67 koncepcji, największą frekwencję odnotowano na Wrzosach, a na drugim miejscu uplasowało się Rubinkowo. Dzisiaj zaglądamy w dane dotyczące tegorocznego głosowania.
6: Co ciekawe, wśród najlepszych wyników, dokładnie na 8 miejscu, czyli nawet wyprzedzając jeden z tych projektów wybranych w puli ogólnomiejskiej, znalazł się projekt z puli lokalnej, co jest ogromnym sukcesem, bo 853 głosy zyskał projekt z puli lokalnej na Wrzosach, dotyczący pierwszej siłowni typu WK Dzik, więc widać, że też ogromne zainteresowanie. Też projekt podobny, trochę mniejszy, ale o tej samej idei właśnie takiej siłowni, które się cieszą dużą popularnością młodszych i starszych. Też przeszedł na Skarpie, więc dwa takie projekty będą realizowane.
3: Mówił Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich Toruńskiego Magistratu. Słuchacie raportu? Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o wyrażenie zgody na pociągnięcie europosła Daniela Obajtka do odpowiedzialności karnej, zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie oraz zastosowanie tymczasowego aresztowania. Chodzi o postępowanie w sprawie zaniżania cen paliw w 2023. O co oskarża się Obajtka?
7: Jako prezes koncernu kierować miał według śledczych dokonywanie przez podległych mu pracowników przestępstw polegających na niegospodarności. Oni, przekraczając uprawnienia i nie dopełniając obowiązków, mieli spowodować straty Orlenu na kwotę ponad 4 miliardów złotych, a polegać to miało na ustalaniu cen paliw w oderwaniu od realiów rynkowych. Obajtek ma mieć w tym śledztwie zarzuty tak zwanego sprawstwa kierowniczego, a za te czyny grozi mu 25 lat więzienia.
3: To był Krzysztof Zasada. Sprawdzamy sytuację pogodową w Toruniu. Temperatura idzie w górę, ma być maksymalnie do 16 stopni, na niebie trochę słońca, trochę chmur, ale nie powinno padać, wieje umiarkowany wiatr. Jutro ma być cieplej, nawet do 17 stopni, a na niebie sporo słońca.
2: To już chwila po drugiej, czołem, witajcie w Radiu Gra, kłaniam się, dzień dobry. Patrzę do kalendarza świąt nieoczywistych, a tam napisane jest, że mamy dzień mediacji, dzień kobiet wiejskich, czy też dzień wojsk radiotechnicznych, no i dzień mycia rąk, a rączki, wiadomo, powinny być zawsze czyste. Gramy. Sylwia Grzeszczak za chwilę i Robert Majs na początek.
5: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Kiss Bee Gees dają radę, jak zawsze. To jest Radio Gra i hity pełne energii, a my zaglądamy do Baja Pomorskiego, który od soboty będzie gościł aktorów, no i grupy teatralne w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania 2026, a to jedno z najstarszych i najważniejszych wydarzeń lalkarskich w naszym kraju. Nie zabraknie tradycyjnie parady festiwalowej. O 10:45 plac przed teatrem, a od 12:00 rusza i duża scena, później od 15:00 mała scena w sobotę. I jak ruszy, to tak do czwartku włącznie będziemy mogli uczestniczyć w tych wydarzeniach. Z międzynarodową obsadą, której piszemy też na portalu gra.fm, tam też poznacie cały plan festiwalu. Odsyłam.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Pyszności w dobrej cenie. Bistro Domowa. Zapraszamy na obiady z dostawą lub odbiorem własnym. Zorganizuj u nas imprezę na 25 osób lub zamów catering nawet na 100. Ulica Chabrowa 22. www.domowatorun.pl.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg psylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
5: Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy.
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24,39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
14: masz. Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Gra.

Radio Gra Polecam. Zaczynamy od mistrzowskiej fety o 12.30. Zielona strefa, parking przy zielonej strefie. Będziemy celebrować tytuł drużynowych mistrzów Polski na żużlu z ekipą Press Toruń. A propos sportu, dzisiaj wieczorem Cukanioły Toruń kontra Awia Świdnik 20.30. No i koncerty. Dzisiaj Micro Music o 20.00 zagrają swoją trasę w Lizardzie, kończąc tę trasę właśnie w Toruniu. W sobotę z Kolim w Toruniu w auli UMK. Poza tym Marek Dyjak, trio mężczyźni z tą trasą. Pan Marek wystąpi w Lizardzie w najbliższą niedzielę o godzinie 19.00. A w toruńskich Jordankach tutaj też nudy nie ma, no bo na przykład już jutro mistrzowie Virtuoseri, czyli Paganini w repertuarze, a Piotr Bałtroczyk pojawi się ze swoim stand-upem w sobotę 17.00. Igor Herbut natomiast zagra w niedzielę o 20.00. Poleca Radio.

0: Toruński Festiwal Książek zaprezentował kolejne poważne nazwisko świata literackiego z naszego kraju. Opowiem wam o tym jeszcze przed godziną 15. Wcześniej sprawdzimy, co w pogodzie, a po drugiej wróć po 15, bo druga to już jest dawno za nami. Po 15 rozdamy kolejne bilety na stand-up Piotra Bałtroczyka.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To kawa mielona Edusho Family 500 gramów za pół ceny, tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99 z kartą Moje Intermarché.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
8: Blik. Pyszności w dobrej cenie. Bistro Domowa. Zapraszamy na obiady z dostawą lub odbiorem własnym. Zorganizuj u nas imprezę.

0: history na koncertach w Polsce. 27 października, Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Czy to możliwe, żeby drzwi wejściowe były od ręki? Tak, w firmie Marimpex, salonie drzwi i okien w Lubiczu. Na ekspozycji ponad 100 modeli drzwi wewnętrznych najlepszych producentów, takich jak Ercado i DRE, oraz drzwi zewnętrznych renomowanych firm KMT i Delta. www.drzwilubicz.pl. Oferujemy także energooszczędne okna PCV. Marimpex Lubicz, Warszawska 1A, przy moście na Drbęcy. www.drzwilubicz.pl.
2: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
4: Sprawdzamy sytuację pogodową w Toruniu. Temperatura idzie w górę, ma być maksymalnie do 16 stopni, na niebie trochę słońca, trochę chmur, ale nie powinno padać, wieje umiarkowany wiatr. Jutro ma być cieplej, nawet do 17 stopni, a na niebie sporo słońca.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: mnie było zdecydowanie głośniej. Balsam Magnetic w Radio Gra robią dobrą popołudniową robotę. Za chwilę trzecia. No właśnie, do Festiwalu Książek jednak wrócimy po 15 na naszej antenie. Teraz szybka akcja, bo jutro do Torunia przyjeżdża Astoria Bydgoszcz. Wracają koszykarskie derby z prawdziwego zdarzenia. O sporcie więcej u nas po naszym serwisie całkiem niedługo. Ja mam tak zwanym rzutem na taśmę kilka wejściówek do rozdania na to jutrzejsze spotkanie z Astorią. Zadzwońcie 56 654 3210.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
4: Castorama.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
5: Castorama. Razem najlepiej.
6: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: W Galerii Kopernikus odpalamy CSa 2 i FC27 i lecimy z turniejem eSport Gaming Kings Tournament 3-0 Powered by Orange. 17 października walcz o nagrody i weź udział w Influencer Challenge z Michałem Michu Millerem. W strefie gamingowej czekają na Ciebie komputery, konsole, strefa retro. To prawdziwe święto dla graczy. Zapisz się na www.gamingkings.pl i dołącz do gry. Szczegóły na galeriakopernikus.pl.
8: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie 6dni.pl i po

0: są słychać. Indywidualnie i w grupach wiekowych. Ćwiczymy technikę i dykcję. Świetnie się bawimy. Rozwijamy i pokazujemy talenty przez media, podczas koncertów i w studio nagrań. Pierwsze zajęcia bezpłatne. Szkoła Muzyczna New Art, Dworcowa 5B. Łączy nas muzyka.
1: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Po reklamie.
3: Najważniejsze wiadomości z Torunia, regionu, kraju i świata mamy dla was tu i teraz. Będziemy też na sportowych arenach. Czas na raport.
4: Czas na lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Za nami spotkanie mieszkańców z drogowcami, którzy zaprezentowali swoje inwestycyjne plany dotyczące Lewobrzeża. Wczoraj na miejscu z mikrofonem Radia Gra był nasz reporter Artur Stochla.
5: Główne pytania to przyszłość mostu śródmiejskiego. Czy faktycznie, biorąc pod uwagę decyzję w sprawie budowy mostu zachodniego, czy most śródmiejski w ogóle jeszcze ma sens, biorąc pod uwagę wszelkie przeciwności, które wiążą się z budową tego mostu tutaj właśnie przez Wydmę Rudacką, a także przez Park Glacia. Chcemy jako mieszkańcy tutaj usłyszeć też, jak zmieni się koncepcja przebudowy ulicy Łódzkiej, która wzbudziła sporo kontrowersji rok temu, i chcielibyśmy też poznać plany rozbudowy ulicy Zimowej. Ta koncepcja, która poszła do projektowania, szła od kropki do kropki po drzewach. Także mamy nadzieję, że uda się ominąć te drzewa i je zostawić. Natomiast pytanie jeszcze, jak miasto, jaką ma strategię na komunikację tutaj, na Lewobrzeżu?
4: Ten temat powróci jeszcze dzisiaj na naszej antenie. 132 pracowników toruńskiej oświaty otrzymało nagrodę prezydenta Torunia podczas wczorajszych obchodów Dnia Edukacji Narodowej na toruńskich Jordankach. Tam byliśmy z mikrofonem Radia Gra.
6: To okres bardzo trudny, rzutujący, i to absolutnie trzeba mówić wprost, rzutujący na codzienną pracę nauczycielek, nauczycieli, dyrektorek, dyrektorów, pracowników administracji oświaty. Za tą odwagę, za to poświęcenie, ale również za bycie blisko nas, bo my się wymieniamy kontaktami jako organ prowadzący. Serdecznie dziękujemy. Mam nadzieję, że z tym zjawiskiem powoli sobie poradzimy, ale oczywiście duża praca po stronie rodziców, których dzieciaki przychodzą, no i czasami ulegają tym negatywnym wpływom. Nie zmienia to jednak faktu, że toruńska oświata nie funkcjonowałaby w ten sposób, a mamy wymierne przykłady tego, w jaki sposób funkcjonuje, i olbrzymi wysiłek w kontekście przygotowania młodzieży do olimpiad.
4: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. Zmieniamy temat i teraz jeszcze przypomnienie dla kierowców. Cały czas trwa naprawa świateł na szosie bydgoskiej w Toruniu, na wysokości Wydziału Sztuk Pięknych UMK i serwisu samochodowego. Prace powinny zakończyć się jutro. Do tego czasu apelujemy do kierowców i pieszych o zachowanie na wylotówce szczególnej ostrożności. Słuchajcie raportu. Senat przyjął ustawę, która ma umożliwić skuteczniejsze usuwanie nielegalnych treści z internetu. Dzisiaj platformy cyfrowe mają wszechwładzę nad tymi treściami. Mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
7: Dzisiaj, jeżeli widzimy nielegalną treść w internecie, dotyczy albo krzywdy innej osoby, albo oszustwa finansowego, zgłaszamy tę treść do portalu. Portal nam odpisuje, że według niego ta treść wcale nie jest nielegalna, i to kończy jakąkolwiek ścieżkę.
4: Nowe przepisy pozwolą zgłaszać nielegalne internetowe treści do Urzędu Komunikacji Elektronicznej albo Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
8: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
4: To jest raport sportowy, zapraszam. Lech i Jagiellonia powalczą dziś o pierwsze zwycięstwo w fazie ligowej Ligi Europy. Mistrz Polski zagra z Bayer Leverkusen, a Jaga z Araratem Armenia. Początek meczu w Białymstoku o 21, a o 18.45 pierwszy gwizdek w Poznaniu. Mistrza Polski czeka trudne zadanie w pojedynku z drużyną z Niemiec. Teraz zajrzymy jeszcze na toruński parkiet. Dzisiaj mecz grają Cuk Anioły Toruń. Siatkarze zagrają u siebie z Awią Świdnik w ramach szóstej kolejki PLS. Start tego meczu o godzinie 20.30.
8: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
1: W Toruniu osiągnęliśmy już przewidywane na dzisiaj maksimum temperaturowe, czyli 16 stopni Celsjusza, a na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury, ale bez opadów. Jutro także nie powinniśmy spodziewać się deszczu, może być trochę cieplej, nawet do 17 kresek na termometrach.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
2: No i mamy to 15, więc można chyba odliczać czas do końca obowiązków dnia codziennego. Klasycznie kłaniam się, dzień dobry, po trzeciej w Radiu gra Ellie Oaks na początek, chociaż nie, jeszcze wcześniej pani Celine Dion, I'm Alive, zaśpiewam pięknie, jak zawsze. Marcin Miścielski, witajcie ponownie.
3: Radio gra, hity pełne energii.

0: kiedy artysta, kabareciarz, stand-uper, chyba bardziej w tym przypadku komik, sięga po żarty z życia wzięte, to zawsze ma to najlepszą, największą wartość. A Piotr Bałtroczyk jest artystą absolutnie wyjątkowym i przekonywać będzie trońską publiczność już najbliższą sobotę o tym w Jordankach, po południu może tak, bardziej niż wieczorem, a my mamy dla was kolejne podwójne zaproszenie na stand-up, dwugodzinny występ Piotra Bałtroczyka w Jordankach na sobotę. Są chętni? Zapraszam. 56 654 3210. Zadzwońcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
16: Za mnie.
17: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz

0: produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: tętniało trochę wakacjami, prawda? Edward Maja, Still Love w Radio Gra. Teraz będzie o festiwalu książki, który poszukuje wolontariuszy. Jeżeli macie trochę wolnego czasu, to do 8 listopada można się zgłosić do Centrum Kultury Dwór Artusa, które jest organizatorem tego wydarzenia. To po pierwsze. A po drugie, festiwal ogłasza kolejne gwiazdy polskiej sceny literackiej, które przyjadą do Torunia po Szczepanie Twardochu, który ostatnio zgarnął literacką nagrodę Nike za Nula. No i pewnie na ten temat też będzie można pogadać. Jakub Żulczyk został właśnie ogłoszony, o czym napisaliśmy też na naszych radiowych stronach. Autor chociażby Ślepnąc od świateł, czy też pan Darek. To najnowsza powieść, która 21 października ma swoją premierę. No i na ten temat z Jakubem Żulczykiem, co więcej, będzie można też otrzymać oczywiście autografy. Będzie można sobie porozmawiać. O festiwalu piszemy w szczegółach na naszych radiowych stronach.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A Jakub Żulczyk w Toruniu pojawi się 25 listopada.

0: mamy połowę października w kalendarzu, więc im dalej w ten miesiąc, tym coraz chłodniej, szczególnie o poranku. Czujemy już tę różnicę. 15 stopni, raczej do końca tygodnia to chyba nam się utrzyma taki wynik. Poranki rzeźkie 6, 7, szaleństwa nie ma. Szczegóły meteo za chwilę u nas.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kozyniarów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
1: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
2: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików?
3: Kolanko.
4: Chyba rurka.
3: A, no faktycznie.
4: No.
5: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Proace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w atrakcyjnej ofercie Toyota Leasing 101,99%. Wybierz auto dla swojego biznesu i skorzystaj z wyprzedaży.
6: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
7: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502 493 772. Tonery, na które cię stać.
8: Patriotyczna jesień na Barbarce. Stowarzyszenie Tilia oraz Szkoła Leśna na Barbarce zapraszają 9 listopada na wyjątkowy koncert i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z udziałem Michała Hajduczenia oraz zespołu Slavic Voices. Koncertowi towarzyszyć będzie spotkanie dotyczące niemieckiej zbrodni pomorskiej. Odbierz darmowe zaproszenie na wydarzenie. Szczegóły na fanpage'u Szkoła Leśna na Barbarce. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9: Czy to możliwe, żeby drzwi wejściowe były od ręki? Tak, w firmie Marimpex, salonie drzwi i okien w Lubiczu. Na ekspozycji ponad 100 modeli drzwi wewnętrznych najlepszych producentów, takich jak Ercado i DRE, oraz drzwi zewnętrznych renomowanych firm KMT i Delta. www.drzwilubicz.pl. Oferujemy także energooszczędne okna PCV. Marimpex Lubicz, Warszawska 1A, przy moście na Drwęcy. www.drzwilubicz.pl.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: New Art to radość dla najmłodszych dzieci i najlepszy wybór dla rodzica. Zajęcia muzyczno-sensoryczne to granie na żywo, zabawy z podręcznikiem i doświadczeni nauczyciele. Komfort i bezpieczne warunki dla najmłodszych dzieci już od 4 miesiąca życia. Pierwsze zajęcia bezpłatne. Szkoła Muzyczna New Art, Dworcowa 5B. Łączy nas muzyka. Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Młyniec Skład Budowlany. Oficjalny dystrybutor peletu marki For Nature Solutions.
15: W Toruniu osiągnęliśmy już przewidywane na dzisiaj maksimum temperaturowe, czyli 16 stopni Celsjusza, a na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury, ale bez opadów. Jutro także nie powinniśmy spodziewać się deszczu, może być trochę cieplej, nawet do 17 kresek na termometrach.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Młyniec Skład Budowlany. Oficjalny dystrybutor peletu marki For Nature Solutions.

0: Dobre bailando przed 16 nie jest złe. Enrique Iglesias i hity pełne energii w Radiu Gra. Są tutaj fani filmów? Jeżeli tak, no to słuchajcie, konkurs z kartetami na wszystkie projekcje, wszystkie filmy festiwalu Camera Image jest właśnie dla was. W tym tygodniu pytamy was o wasze ukochane motywy filmowe, soundtracki albo filmy i melodie, które wam zawsze grają, pozostały z wami na zawsze, być może po pierwszym seansie. Jakie to filmy, dlaczego tak się dzieje? Napiszcie nam w konkursie Magia Kina na portalu gra.fm. Finał już jutro. Kolejne karnety trafią do was po 15:30. Czekamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
13: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
14: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
15: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
17: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
16: Pewne zwycięstwo.
17: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
18: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za 1249 zł. MediaMarkt.
19: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
20: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
19: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
20: Ascorvita Max?
19: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
21: Zdrowi.
19: Po reklamie.
0: Na zegarach okolice 16 w Toruniu. Czas zatem na najnowszy raport z miasta, kraju i świata. Czas na wiadomości Radio Gra.
22: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Toruńska

0: Kaczyńskiego. Zatem jakie projekty znajdziemy na liście? To Wienosza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
1: Największym poparciem w puli lokalnej dla Podgórza cieszył się projekt Bezpieczny i Zielony Park przy ulicy Priferów. Drugi zwycięski pomysł to Szkolny Dzień Dziecka przy SP 15. Wśród wybranych propozycji znalazły się też zielone płuca Lewobrzeża, nowa strefa relaksu czy montaż wiaty. Park przy Parkowej i Drzymały doczeka się zmian, pojawią się murale na dwóch śmietnikach oraz nowe kosze na śmieci przy boisku Elany. Dziewiątym projektem dla tej dzielnicy, który znalazł się jednak na liście ogólnomiejskiej, jest zakup specjalistycznego samochodu dla OSP Toruń Podgórz.
2: Sport w Radiu Gra.
0: Czas na derby kujawsko-pomorskiego. Już jutro o 18:00 w arenie Przybema w Toruniu odbędzie się mecz Arriva Lotto Twardy Pierniki Toruń kontra Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz. Ostatni mecz Toruń kontra Bydgoszcz odbył się w kwietniu 2023 roku. Wtedy obie drużyny walczyły o utrzymanie w lidze. Torunianie pozostali w najwyższej klasie. Astoria pożegnała się na 3 lata z basketligą. Teraz wraca. Twarde Pierniki przegrały w tym sezonie 2 pierwsze ligowe mecze ze Szczecinem i Dąbrową Górniczą. Czy w sztabie szkoleniowym czuć już presję?
3: Nikt nie lubi przegrywać, tak? Każda porażka jest to materiał do analizy z trenerami. Każdy mecz analizujemy, co możemy poprawić, gdzie są nasze błędy, co możemy zrobić lepiej. Ale tak jak powiedziałeś, jest to początek sezonu. To, co było już za nami, tego nie zmienimy. Mamy teraz jeszcze kilkanaście meczów, 28 meczów przed sobą, więc skupiamy się teraz tylko na tym wyłącznie piątkowym.
0: Mówił Bartosz Diduszko, asystent trenera Twardych Pierników. Słuchacie raportu? Temperatura nocami zbliża się coraz szybciej do okolic zera. To już najwyższy czas pomyśleć o tym, czy nasze auto jest dobrze przygotowane na jesienno-zimowy okres.
4: Warto myśleć o oponach, czy nie trzeba będzie za chwileczkę zmienić opon na zimowe. Warto przejrzeć sobie pióra wycieraczek, bo tutaj na pewno będziemy częściej ich używać. No, warto już teraz wypsikać płyn letni i już przygotować się do tego, żeby był ten płyn zimowy, żeby nas nie zaskoczyło i w którymś momencie po prostu będziemy mieli zamarznięty płyn.
0: Radził instruktor jazdy Leszek Pławiak.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
0: W najbliższych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian. Dzisiaj maksymalnie do 16 stopni. Nie powinno padać. Noc w naszym mieście upłynie nam także bez opadów, a temperatura spadnie do 6, może 7 stopni Celsjusza.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
7: Taka godzina, że uśmiech, no pewnie w niejednym przypadku jest coraz większy niż jeszcze kilka godzin temu, prawda? Chwila po 4:00. Kłaniam się, dodając mocy na dalszą część popołudnia. Zaczniemy zacnie, bo Zalia z hiciorem, który podbija listy przebojów, Tylko kochaj mnie, a później ATC. Marcin Misiewski, popołudniowe, dzień dobry. Witajcie w Radiu Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: na czwartkowe popołudnie w Radiu Gra Fancy Bolero. Teraz będzie o moście, ale nie tym zachodnim, o którym mowa, bo konsultacje trwają cały czas, żeby nie powiedzieć, że spory dotyczące jego lokalizacji. Będzie mowa o moście śródmiejskim. W planie ogólnym, planie miejscowym taki most jest wstępnie narysowany, wpisany. Jutro w naszych raportach i na portalu Gra FM będziemy się tym tematem zajmowali. Zapytaliśmy ostatnio prezydenta Pietrucienia o tym, jak wygląda ewentualny plan przygotowania, czy jest w ogóle jakakolwiek koncepcja w rzędzie miasta. Prezydent Gulecki utrzymuje, że MZD przeprowadza analizy, czy most ma w ogóle powstać mniej więcej na wysokości Warińskiego i po drugiej stronie miałby wchodzić w ulicę Łódzką. Temat, no, pewnie dalekiej przyszłości, ale coś jest na rzecz. O to będziemy jutro pytali w szczegółach.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 95 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 10 sztuk, maksymalnie 5 za złotówkę na kartę. Biedronka.
6: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Mamo, ten bohater jest dziwny.
9: Nie lubisz go?
8: Lubię i to jest najdziwniejsze.
10: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
11: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Pralka Electrolux o ładowności 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
14: To nie moje, to też nie moje i to też.
15: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła?
14: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
15: Więcej?
14: Nawet do 5,5%.
16: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 tysięcy złotych.

0: sportowy klasyk mówi, że derby rządzą się swoimi prawami. Te derby jutro takie prawdziwe z Bydgoszczą, z historią Bydgoszcz Twardych Pierników w Arenie Toruń jutro o godzinie 18. Pozycja obowiązkowa. Igor Herbut, Jeremy Tour pojawi się w niedzielę wieczorem w Toruniu w Jordankach o godzinie 20. Tam zaglądamy również, bo już 16, czyli dokładnie jutro, Paganini w repertuarze w ramach projektu Mistrzowie Wirtuozerii. Przypominamy, że Marek Dyjak wystąpi w Lizardzie w najbliższą niedzielę wieczorem, a z kolei już dziś w tym samym miejscu koncert zagra Micro Music. A fani gier wiedzą, że warto wpaść do Kopernikusa już najbliższą sobotę, bo będziemy grać w gry w Counter Strike'a i FC27, czyli popularną FIFKę.
1: Poleca Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Za 10 minut czeka nas zmiana czasu z tego letniego na zimowy, więc no niestety wieczory przyjdą szybciej niż nam się wydaje, niż tego być może nawet chcemy. Póki co cieszmy się jeszcze tym, co mamy w aurze. No właśnie, sprawdzimy tyle was za chwilę, co też wydarzy się w najbliższych godzinach w Toruniu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Nowe okna? Nowe drzwi? Zrób to raz, a dobrze. Drewplast. Sprawdzona jakość i solidny montaż. Komfort, bezpieczeństwo i estetyka, które widać od pierwszego dnia. Drewplast. Toruń Wojska Polskiego 43. Zadzwoń 56 66 05 999. www.drewplastokna.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
18: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
19: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu, z którymi stworzysz przytulną przestrzeń na jesień. Zadbaj też o formę. Teraz wybrane artykuły sportowe do 40% taniej. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. A do tego do 40% rabatu na wybrane perfumy i kosmetyki, w tym pielęgnację koreańską. Empik. Witaj w klubie.
20: Po reklamie.
21: W najbliższych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian. Dzisiaj maksymalnie do 16 stopni. Nie powinno padać. Noc w naszym mieście upłynie nam także bez opadów, a temperatura spadnie do 6, może 7 stopni Celsjusza.
1: To jest Radio Gra.

0: Jest kilka miejsc w Toruniu, które na razie straszą, ale być może przyszłość będzie nieco bardziej kolorowa, chociażby tereny po byłym Polmosie. Miejsce, które czeka na odnowienie, renowację, a być może zupełnie zmianę przestrzeni. Teren przemysłowy, który ma być taką strefą mieszkaniowo-usługową według urzędników. Zresztą taka dyskusja publiczna na ten temat odbędzie się 28 października w Urzędzie Miasta przy ulicy Grudziąckiej o godzinie 16, więc będzie można pójść, pogadać. Dla mnie to miejsce idealne na taką chociażby montownię w stylu Gdańska lub też stocznię w podobnym charakterze. Prawda? Część zabytkowych budynków ma być zachowana, no ale co dalej? Tego nie wiemy. Póki co będzie można swoje pomysły też pewnie urzędnikom, mówiąc kolokwialnie, sprzedać. Polecamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Reklama. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
1: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Auto Group Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
2: Dzień dobry.
3: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
2: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
3: Interesujące, ale co to?
4: Lokata banku pocztowego.
3: Biorę.
4: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym SA i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
1: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką,

0: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
1: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
3: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
4: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27

0: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. W Toruniu montowane są rozwiązania SafePass, system poprawiający bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych, wykorzystujące czujniki ruchu i słupki LED do ostrzegania kierowców o zbliżających się przechodniach. Pierwsze urządzenie pojawia się przy ulicy Podgórskiej w rejonie dworca głównego PKP, ale miasto planuje także instalację systemu na skrzyżowaniu Grudziąckiej i Żwirki i Wigury. Zmieniamy temat. 11 378 osób zagłosowało na projekty z budżetu obywatelskiego, które będą zrealizowane w przyszłym roku. Wybrano 67 koncepcji. Największą frekwencję odnotowano na Wrzosach. Na drugim miejscu znalazło się Rubinkowo. Dzisiaj w raportach Radia Gra zaglądamy w dane dotyczące tegorocznego głosowania.
1: 1/3 głosów oddanych to są głosy oddane przez młodych mieszkańców, więc widać zainteresowanie to utrzymujące się młodych osób. Fajną rzeczą jest to, że ponad 10% głosów to są głosy też osób w wieku senioralnym, więc widzimy, że i ci najmłodsi, i ci najstarsi są żywo zainteresowani udziałem w decydowaniu o wydatkach w mieście. Dobrą informacją z tego roku to jest ta, którą znamy już od dłuższego czasu, czyli liczba projektów. 205 projektów, które zostały zgłoszonych, to jest drugi najwyższy wynik w ciągu ostatnich 10 lat. 130 z tych projektów ostatecznie znalazło się na liście do głosowania.
0: Mówił Patryk Warzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich Toruńskiego Magistratu. Zmieniamy temat. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola miejskiego nr 18 w Toruniu zwrócili uwagę na długie oczekiwanie podczas poniedziałkowego odbioru swoich pociech, nawet do 40 minut. Skontaktowaliśmy się z Urzędem Miasta Torunia. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
2: Okazuje się, że powodem mają być dodatkowe procedury bezpieczeństwa. To efekt zaleceń kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty sprzed kilku dni. Szkoły i przedszkola są zobligowane do wyeliminowania swobodnego poruszania się osób postronnych po budynkach. W praktyce oznacza to przegląd zabezpieczeń drzwi wejściowych, prowadzenie rejestru wejść i wyjść oraz organizację dyżurów personelu. Jak podkreślają urzędnicy, działania te są realizowane racjonalnie. Zapewniają kontrolę nad bezpieczeństwem, ale bez narażania najmłodszych na niepotrzebny stres.
0: Więcej informacji na gra.fm.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Brakuje pieniędzy na miejskie i powiatowe komisje orzekające o niepełnosprawności. W Żywcu zapadła decyzja o wstrzymaniu organizowania kolejnych posiedzeń komisji. Podobne problemy zgłaszają zespoły w Łukowie i Łęczycy.
4: Jesteśmy w tej sytuacji naprawdę bezradni. Ja uważam, że ten sposób finansowania zespołów jest skandaliczny. To jest po prostu notoryczny brak płynności finansowej.
0: Mówił Adam Szyma, przewodniczący Związków Zawodowych Orzeczników. Związkowcy domagają się zmiany finansowej, by co roku nie było potrzeby zabiegania o nowe środki.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
0: W nocy w Toruniu temperatura spadnie do 6, może 7 stopni Celsjusza. Nie powinno padać. Jutro w ciągu dnia także parasole nam się nie przydadzą i będzie cieplej niż dzisiaj. Na termometrach nawet do 17 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
6: Popołudniowy jeszcze dzień dobry, tak, cieszmy się tą chwilą, bo to już takie ostatki mam nieodparte wrażenie. Roxette na początek u nas, Sleeping in My Car i Kygo, i tak też zaczynamy tę godzinę z hitami pełnymi energii i newsami z naszego miasta. Marcin Misiewski, witajcie ponownie.

0: Kilka dni temu wtorek poznaliśmy wyniki głosowania na budżet obywatelski. Chyba są powody do zadowolenia, bo ponad 11 tysięcy osób zagłosowało, w tym 1/3 to młodzi ludzie, na projekty, które w przyszłym roku będą realizowane. Te, które zyskały w tej puli ogólnomiejskiej największe wsparcie, to chociażby projekt związany ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, WOPR oraz program profilaktyki nowotworowej. Wśród lokalnych inicjatyw największym zainteresowaniem cieszyły się dwie propozycje, czyli siłownie zewnętrzne ze zmiennym obciążeniem. Brzmi fachowo. No więc będziemy to wszystko realizować w przyszłym roku. Czekamy, a do wydania prawie 11 milionów złotych to też rekord, jeżeli chodzi o budżet obywatelski naszego miasta.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
5: masz. Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
6: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
7: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony Kochanowski Band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko napiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek.torun.pl.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
9: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
10: Patriotyczna jesień na Barbarce. Stowarzyszenie Tilia oraz Szkoła Leśna na Barbarce zapraszają 31 października na koncert Polskie Znaki – Rzeczy Ostatnie. To wyjątkowy projekt muzyczny, czerpiący z polskiej tradycji i dawnych pieśni ludowych. Tradycyjne melodie i teksty otrzymają współczesne brzmienie, tworząc poruszającą opowieść. Odbierz darmowe zaproszenie na wydarzenie. Szczegóły na fanpage'u Szkoła Leśna na Barbarce. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
11: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
12: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje prywatny transport medyczny. Podpisujemy umowy z przychodniami, podmiotami leczniczymi i poradniami. Kontakt 724 725 999 lub biuro@ratuj.eu.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.
13: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Pod wiatr zawsze trudniej, czy będzie wiało, czy nie będzie wiało, padało, czy będzie świeciło słońce. O tym za chwilę u nas w najnowszej prognozie pogody dla Torunia i regionu na najbliższych kilka godzin. Pozostańcie więc koniecznie z nami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Torimpex tani weekend od czwartku do soboty. Podłudzie z kurczaka 6,99 kg. Mięso gulaszowe wieprzowe 10,99 kg. Bataty 4,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
4: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
5: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Ograniczaj, segreguj, odzyskuj. Toruń wie, jak postępować z odpadami.
9: Najpierw porządki, potem Barbarka. Ten stolik wyrzucamy?
8: Skądże? Jeszcze zrobi karierę w innym salonie. Oddajmy go do odzyskowni na Przoku przy Dwernickiego 1515A.
9: A zużyte ubrania, zepsuty mikser i opony?
8: Zasady funkcjonowania odzyskowni określa regulamin. Więcej dowiesz się na odpadytorun.pl. Projekt realizowany dzięki wsparciu gminy Miasta Toruń.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje prywatny transport medyczny ambulansem do przychodni, na badania, na rehabilitację oraz odwóz ze szpitala do domu. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
12: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
13: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Masz pomysł na biznes lub superprodukt i chcesz pokazać go światu? Nie czekaj, aż dorośniesz. Wystartuj w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz. Nagraj film, zrób pracę plastyczną lub napisz biznesplan. Działaj sam lub z ekipą ze szkoły. Do zgarnięcia są atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia do 5 listopada. Wejdź na stronę kujawsko-pomorskie.pl i zgłoś się już dziś.
15: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
16: Po reklamie.
17: W nocy w Toruniu temperatura spadnie do 6, może 7 stopni Celsjusza. Nie powinno padać. Jutro w ciągu dnia także parasole nam się nie przydadzą i będzie cieplej niż dzisiaj. Na termometrach nawet do 17 stopni.

0: Wiki Gabor, Rikają, dojeżdżamy do finału naszego czwartkowego spotkania. Jutro piątek, piąteczek, no wiadomo, to dzień, który rządzi się swoimi prawami. Kłaniam się, dziękując wam serdecznie, a za chwilę stery po 6 w Radiu Gra przejmie Przemek Grabowski. Marcin Misiewski, dzięki, do usłyszenia.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Patriotyczna jesień na Barbarce. Stowarzyszenie Tilia oraz Szkoła Leśna na Barbarce zapraszają 9 listopada na wyjątkowy koncert i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z udziałem Michała Hajduczenia oraz zespołu Slavic Voices. Koncertowi towarzyszyć będzie spotkanie dotyczące niemieckiej zbrodni pomorskiej. Odbierz darmowe zaproszenie na wydarzenie. Szczegóły na fanpage'u Szkoła Leśna na Barbarce. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
6: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
7: W Galerii Copernicus odpalamy CSa 2 i FC 27 i lecimy z turniejem eSport Gaming Kings Tournament 3.0 Powered by Orange. 17 października walcz o nagrody i weź udział w Influencer Challenge z Michałem Michu Millerem. W strefie gamingowej czekają na Ciebie komputery, konsole, strefa retro. To prawdziwe święto dla graczy. Zapisz się na www.gamingkings.pl i dołącz do gry. Szczegóły na galeriacopernicus.pl.
8: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu Twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
10: Po reklamie.
11: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze informacje.
12: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Trwa remont Kościuszki w Toruniu. Czas na roboty na północnej nitce, czyli tej od strony Młyna Wiedzy. Pojutrze drogowcy będą musieli wprowadzić całkowity zakaz ruchu na ulicy. Będzie on obowiązywał od Dworcowej do Grudziąckiej.

0: szkoły i przedszkola są zobligowane do wyeliminowania swobodnego poruszania się osób postronnych po budynkach. W praktyce oznacza to przegląd zabezpieczeń drzwi wejściowych, prowadzenie rejestru wejść i wyjść oraz organizację dyżurów personelu. Jak podkreślają urzędnicy, działania te są realizowane racjonalnie. Zapewniają kontrolę nad bezpieczeństwem, ale bez narażania najmłodszych na niepotrzebny stres.
1: Więcej informacji na gra.fm.
2: Sport w Radiu Gra.
1: Czas na derby kujawsko-pomorskiego. Jutro o godzinie 18 w arenie przy Bema odbędzie się mecz Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń kontra Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz. Ostatni mecz Toruń kontra Bydgoszcz odbył się w kwietniu w 2023 roku. Wtedy obie drużyny walczyły o utrzymanie w lidze. Torunianie pozostali w najwyższej klasie, Astoria pożegnała się na 3 lata z basketligą. Teraz wraca. Które derby w tym sezonie będą ważniejsze? Klasyczne spotkania z Anwilem Włocławek czy wracające po 3 latach mecze z Bydgoszczą?
3: Wydaje mi się, że każdy mecz derbowy jest najważniejszy w danym momencie, więc tutaj nie można rozróżniać, który jest bardziej emocjonujący, bardziej ważny, mniej ważny. Każdy mecz dla nas jest tak samo ważny. Ogólnie wszystkie mecze w tym sezonie, no liga jest tak wyrównana, że każdy mecz może wygrany, może dać nam kilka pozycji w górę. Każdy mecz przegrany gdzieś tam może drużynę zepchnąć niżej, więc każdy mecz dla nas jest w tym roku ważny, a derby, to mówię, czy z Astorią, czy z Anwilem traktujemy tak samo.
1: Mówił asystent trenera Bartosz Diduszko. Całej rozmowy możecie wysłuchać na gra.fm, a już za moment na naszej antenie informacje pogodowe dla Torunia. Cześć, może 7 stopni Celsjusza wskażą w nocy toruńskie termometry. Nie ma padać, jutro w ciągu dnia także parasole nam się nie przydadzą. Będzie maksymalnie do 17 stopni, na niebie sporo słońca, powieje umiarkowany wiatr.
4: Hej, cześć, dobry wieczór, Przemek Grabowski, witam Was po 18:00, towarzyszę Wam z hitami w Radiu Gra, będą klasyki, będą nowości. No teraz świeży beat Armin van Buuren, mówi się, że to król trensu i coś chyba w tym jest. Armin van Buuren, Sasha, ich Everlasting.
2: Radio Gra, hity pełne energii.

tego hitu od Dusty Springfield, bo to piosenka z duszą, ale jednocześnie taka, przy której można się poruszać, która dodaje energii wieczorowo. Kolejny winylowy klasyk, nie ostatni, co powiecie na mniej niż zero. Jak zbliżamy się do pierwszego, to czasami tak mamy na koncie. No, ja też mogę się przyznać. Lady Punk w Radiu Gra.

Minę D, spoko, spoko, radio gra, chcę to nadrobić, dodając wam energii. Przed chwilą Kongs, takie słoneczne, taneczne bity, Never Going Home, właśnie dla tych, którzy jeszcze nie idą do domu, bo jeszcze w pracy z nami, no to fajnie, no to pozwólcie może, że zabiorę was gdzieś daleko. Co powiecie na Ibizę? Pamiętacie taki hit od Venga Boys? Jedziemy na Ibizę, to przed wami, będziemy na tej pięknej, białej wyspie.

0: październik. Różne produkty do prania Ariel. Tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto dużo dobrego.
1: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
2: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
5: Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy.
6: Patriotyczna jesień na Barbarce. Stowarzyszenie Tilia oraz Szkoła Leśna na Barbarce zapraszają 31 października na koncert Polskie Znaki – Rzeczy Ostatnie. To wyjątkowy projekt muzyczny, czerpiący z polskiej tradycji i dawnych pieśni ludowych. Tradycyjne melodie i teksty otrzymają współczesne brzmienie, tworząc poruszającą opowieść. Odbierz darmowe zaproszenie na wydarzenie. Szczegóły na fanpage'u Szkoła Leśna na Barbarce. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
8: Doradczyni klienta.
7: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
9: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
13: Chyba rurka.
12: A, no faktycznie.
13: No.
14: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Proace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w atrakcyjnej ofercie Toyota Leasing 101,99%. Wybierz auto dla swojego biznesu i skorzystaj z wyprzedaży.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo.

Houdini, to Dua Lipa, która po przerwie na 2-3 miesiące prawie miodowe powraca powoli do aktywności i potwierdzono, że będzie jedną z headlinerek przyszłorocznego festiwalu Glastonbury w Wielkiej Brytanii. To największe brytyjskie muzyczne wydarzenie, jeden z największych w ogóle festiwali nie tylko w Europie, ale także i na świecie. Wiadomość jest tylko taka, że biletów już nie ma, ale jesienią podobno będzie można jeszcze się załapać ewentualnie na te wejściówki, które zostaną zwrócone, a może pojawią się jakieś nowe w sprzedaży. No, wiele gwiazd chce tam zaśpiewać. Niektórzy startowali na tym brytyjskim festiwalu. Warto to przeżyć. Wiem z opowieści, osobiście jeszcze nie byłem, ale mam na mojej liście marzeń. Kto też? Teraz Tame Impala. W przyszłym roku też pewnie ta ekipa aktywnie imprezowo-festiwalowo. Dracula w Radiu Gra. Radio Gra.

0: To taka prima balerina, nasza jesienna Margaret. Całujemy rączki, dziękujemy za śpiewanie. No jak całujemy rączki, to rączki muszą być czyste. Trwa jeszcze Światowy Dzień Mycia Rąk. To ja tylko przypomnę, że kiedyś, jeszcze niedawno, kilka lat temu, to mieliśmy codziennie Dzień Mycia Rąk, ale może jednak tego czasu to nie wspominajmy. Zostańcie z Radiem Gra. Za chwilę zaśpiewa Britney. Jaka Britney? No Britney Spears oczywiście.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
4: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli Frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta. Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
11: masz. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty awokado 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk oraz cytryny na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
14: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony Kochanowski Band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko nabiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek.torun.pl.
15: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
16: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października, Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
17: Po reklamie. 6, może 7 stopni Celsjusza wskażą w nocy toruńskie termometry. Nie ma padać jutro w ciągu dnia, także parasole nam się nie przydadzą. Będzie maksymalnie do 17 stopni. Na niebie sporo słońca, powieje umiarkowany wiatr.
1: Słuchasz Radia Gra.

0: Jak tańczyć disco? Można sobie przypomnieć albo zobaczyć po raz pierwszy w życiu, na przykład gorączkę sobotniej nocy i chyba wszystko będzie jasne. Upside Down, disco klasyk od Diany Ross. Macie takie u nas wieczorowo, jesienią. Zostańcie z nami. Jeżeli chodzi o przeboje, no to zagram wam za kilka minut Pandorę. Pandora's Box od OMD.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
5: masz. Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Podłudzie z kurczaka 6,99 kg. Mięso gulaszowe wieprzowe 10,99 kg. Bataty 4,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
6: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
9: Chyba rurka.
8: A, no faktycznie.
9: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty ProAce Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w atrakcyjnej ofercie Toyota Leasing 101,99%. Wybierz auto dla swojego biznesu i skorzystaj z wyprzedaży.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
17: Poznań, płatność zakończona.
18: Kraków, ruszamy dalej.
19: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
20: Po reklamie. Yeah.

Shut Up and Dance od ekipy Walk the Moon w czwartek w imieniny Jadwigi, którą pozdrawiam. Do Jadwigi pozbieraj jabłka, orzechy i figi. Chociaż powiem wam, jeszcze na dzikich jabłoniach jeszcze są takie jabłuszka. Może jak ktoś się wybierze gdzieś głęboko do lasu, w pole dookoła, za miasto, to może pozbiera tych jabłek, które jeszcze nie opadły, i co z nich można zrobić? No nie wiem, no jakiś dżemik można zrobić, albo jakiś placek jabłkowy smacznego. I OMD w Radiu Gra do kolacji dla wszystkich w kuchni. Kolejny klasyk, zróbcie głośniej, leci Pandora's Box.

0: kolejny klasyk wieczorowo. A kto słucha Radia Gra już może w toalecie albo na toalecie, to proszę tam nie za długo scrollować. Przyznajcie się, kto chodzi ze smartfonem do toalety? No chyba wszyscy. Ale uwaga, scrollowanie telefonu wpływa nie tylko na nasz mózg. Korzystanie ze smartfona podczas siedzenia na toalecie może wydłużać czas spędzany w tej pozycji, a to nie jest do końca zdrowe. No i proszę, proszę, jakich ciekawych wieści można się dowiedzieć w Radiu Gra wieczorowo. Nie ma za co, będziemy zdrowsi. No byle krócej na tej toalecie ze smartfonem. Zostańcie z nami za chwilę w głośniku Kacperczyk i Vito Bambino.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

Moves Like Jagger, Maroon 5 z Christiną Aguilerą. Teraz lista przebojów, ale tym razem kulinarna lista przebojów. Ostatnio, słuchajcie, polskie pierogi znalazły się na miejscu 34, a żurek na 98 na liście 100 najlepszych potraw na świecie. Liczyłem, że pierogi to będą w pierwszej dziesiątce, ale może za rok. Teraz muzyczna lista przebojów. Hurzel po sukcesie dookoła świata w wakacje na jesień ma dla nas taki houseowy beat, a tutaj również jego francuscy przyjaciele. Jest French Montana, jest również i on, David Guetta, w numerze Shine.

0: Music Sounds, nasza nowość na chłodne jesienne wieczory od ekipy Fastboy. Właśnie jak tam? Chyba już u wszystkich grzeją, prawda? A jeżeli nie, no to może was pocieszę. Zimny pokój może sprzyjać lepszemu zasypianiu. No, zawsze to jakieś pocieszenie. Może warto skręcić, będzie się lepiej spać. No i będzie zaoszczędzone. Za chwilę też na dogrzanie Shania Twain w jednym z największych hitów Man, I Feel Like a Woman.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład napój wysokobiałkowy czekoladowy Pinos 350 gramów lub 330 ml w nowej cenie regularnej 3,99. Cena przed obniżką 4,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
10: Co? No, ci panowie z Media Expert.
11: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
12: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
13: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
14: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.
16: Let's go, girls.

0: Jest jurorką, jest gwiazdą, jest przede wszystkim piosenkarką, nasza Lanberry, Ostatni Most. Przemek Grabowski, dziękuję wam za czwartkowe spotkanie. Po 20 jeszcze więcej najlepszej muzyki na jesienny wieczór. Świetnych hitów, nowości i klasyki na pewno nie zabraknie. Do usłyszenia, cześć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
10: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie.
7: Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Po reklamie.

0: Artur Stochla, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Ponad 11 tysięcy mieszkańców zagłosowało na projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Zwycięskie projekty, a jest ich 67, zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Jakie zatem projekty zwyciężyły w puli ogólnomiejskiej?
1: Zwycięzcą, to też pewnie nie jest duże zaskoczenie dla tych osób, które obserwują budżet obywatelski od dłuższego czasu, jest projekt dotyczący remontu kwarantanny dużych psów i magazynu schroniska dla bezdomnych zwierząt. Najdroższy projekt i też projekt, który zyskał największe poparcie mieszkańców, prawie 2200 głosów. Tuż za nim jest projekt zakupu nowoczesnego sprzętu dla wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego w Toruniu.

0: Też projekt, który prawie 2000 osób poparło, też spory pod względem budżetu. Na trzecim miejscu jest projekt dotyczący diagnostyki onkologicznej i przeciwdziałania rakowi piersi. Z puli ogólnomiejskiej po roku przerwy, kiedy tego projektu nie było do wyboru, wraca projekt dotyczący dokarmiania bezdomnych kotów. I on oczywiście też jak te projekty dotyczące opieki nad zwierzętami, prawie 1400 głosów, więc dobry wynik. No i powyżej 1000 miał też projekt zakupu wozu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na Podgórzu, a pozostałe trzy projekty, które trafiły z puli ogólnomiejskiej, to jest projekt punktu higieny dla osób w kryzysie bezdomności, to jest nowy plac zabaw nad Martówką w Parku Miejskim i ostatni, który się zmieścił, to jest taki szereg różnych drobnych interwencji rowerowych po to, żeby usprawnić czasami krawężniki, czasami drobne jakieś techniczne kwestie.
1: Mówił Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich. Do tematu wracamy po przerwie.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Po przerwie wracamy do tematu podsumowania budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy Torunia wybrali 67 projektów z puli ogólnomiejskiej i lokalnej.
2: Co ciekawe, wśród najlepszych wyników, dokładnie na 8 miejscu, czyli nawet wyprzedzając jeden z tych projektów wybranych w puli ogólnomiejskiej, znalazł się projekt z puli lokalnej, co jest ogromnym sukcesem, bo 853 głosy zyskał projekt z puli lokalnej na Wrzosach, dotyczący pierwszej siłowni typu WK Dzik, więc widać, że też ogromne zainteresowanie. Też projekt podobny, trochę mniejszy, ale o tej samej idei właśnie takiej siłowni, które się cieszą dużą popularnością młodszych i starszych. Też przeszedł na Skarpie, więc dwa takie projekty będą realizowane. Wrzosy, jak co roku, zdecydowanie były w tych puli lokalnej najbardziej aktywne, no ale też trzeba podkreślić, że w tym roku też bardzo, bardzo dobre wyniki, duża frekwencja była na Rubinkowie.
3: Przypomnijmy i też podkreślmy, że te projekty zostały wybrane w tym roku, ale będą realizowane w przyszłym.
2: Tak, na tym polega budżet obywatelski, że w danym roku wybieramy jako mieszkańcy to, co chcielibyśmy, żeby znalazło się do realizacji w przyszłorocznym budżecie, czyli to, co od 1 stycznia w budżecie miasta będzie uwzględnione i przez cały 2027 rok te 67 projektów będzie realizowanych zgodnie z tymi decyzjami, które podjęli mieszkańcy i z tą wyceną, którą podejmowano w ocenie merytorycznej i na koniec akceptował ją prezydent miasta, ogłaszając wyniki budżetu obywatelskiego.
1: Mówił Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich Urzędu Miasta Torunia.

0: Reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
8: Za mniej! Mówią, że fortuna kołem się toczy, a z nową zdrapką wręcz wiruje.
9: O, ktoś tu zdrapnął wygraną.
8: Tak, i teraz wiruje ze szczęścia.
9: O.
10: Wiruj ze szczęścia i ty. Nowa zdrapka wirująca fortuna już w punktach Lotto. Do wygrania nawet 507 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
12: To ja też chcę. 24,39.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
15: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
14: No, ci panowie z Media Expert.
15: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
16: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Aktualnie trwa opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla Mostu Zachodniego w Toruniu. Dokument przygotowuje zewnętrzna firma. Konsultacje społeczne odnośnie planowanej przeprawy trwają do końca października, ale za nami już spotkania, które szczególnie w gminie Wielka Nieszawka odbiły się szerokim echem i było naprawdę burzliwie. Mieszkańcy sprzeciwiali się inwestycji w obecnie proponowanych lokalizacjach. Czy prezydent Torunia spodziewał się takiej reakcji i emocji?
2: Na pewno nie myśleliśmy o tym, że te konsultacje nie odbiją się bez jakiegokolwiek echa. To bez wątpienia każdy most, każda trasa, której korytarzowanie jest jeszcze w sferze planów, na poziomie planu ogólnego, planów miejscowych, planu zagospodarowania przestrzennego, zarówno po stronie gminy miasta Toruń, jak i po stronie gminy Wielka Nieszawka, będzie wzbudzało kontrowersje, zapytania. No oczywiście ja jestem w stanie zrozumieć, że ten most budzi kontrowersje, budzi zapytania, budzi wątpliwości nie tylko osób, które bezpośrednio są zainteresowane tym, bo na przykład planowane dwa warianty przechodzą przez ich posesję. Ale część mieszkańców obawia się, że posadowienie tam trasy najazdu na sam most spowoduje oddziaływanie środowiskowe. Tak, to jest naturalne. Myśmy o tym zapomnieli już, że tak naprawdę most i generał Zawadzkiej, on był projektowany, zrealizowany do roku 2013, ale był projektowany wiele lat. Przypominam batalię o most, jeszcze tak zwany wschodni. Przypominam również o tych wieloletnich kontrowersjach i również ruchach społecznych, które mówiły o tym, że ten most nie należy budować tam, gdzie on jest finalnie teraz, w osi ulicy Lipnowskiej i tutaj przy Placu Daszyńskiego, ale na przykład jako most śródmiejski.
1: Mówił Paweł Gulewski, prezydent miasta, z którym rozmawiała Marta Manerowska.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Teraz czas na sport. Derby kujawsko-pomorskiego. Już jutro o godzinie 18 w arenie przy Bema w Toruniu odbędzie się mecz Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń kontra Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz. Ostatni mecz Toruń kontra Bydgoszcz odbył się w kwietniu w 2023 roku. Wtedy obie drużyny walczyły o utrzymanie w lidze. Torunianie pozostali w najwyższej klasie, natomiast Astoria pożegnała się na 3 lata z Basket Ligą. Teraz wraca. Mecz z 2023 roku doskonale pamięta Bartosz Diduszko. Wtedy gracz Twardych Pierników, dzisiaj asystent trenera.
2: Szczerze powiedziawszy, to był chyba najcięższy mecz tak emocjonalnie. Wydaje mi się, że w całej mojej karierze. Pamiętam, że przed meczem nie mogłem spać za bardzo. Stres był duży, bo każdy wiedział, jaki ten mecz ma dla nas gatunek, jaki ciężar, i na szczęście udało się ten mecz wygrać, co potem się przełożyło na utrzymanie w lidze. Także pamiętam ten mecz doskonale.
1: Które derby w tym sezonie będą ważniejsze? Klasyczne spotkanie z Anwilem Włocławek, czy wracające po 3 latach mecze z Astorią Bydgoszcz?
2: Wydaje mi się, że każdy mecz derbowy jest najważniejszy w danym momencie, więc tutaj nie można rozróżniać, który jest bardziej emocjonujący, bardziej ważny, mniej ważny. Każdy mecz dla nas jest tak samo ważny. Ogólnie wszystkie mecze w tym sezonie, liga jest tak wyrównana, że każdy mecz może wygrany może dać nam kilka pozycji w górę, każdy mecz przegrany gdzieś tam może drużynę zepchnąć niżej, więc każdy mecz dla nas jest w tym roku ważny, a derby, to mówię, czy z Astorią, czy z Anwilem, traktujemy tak samo.
1: Mówił Bartosz Diduszko, asystent trenera Twardych Pierników, z którym rozmawiał Michał Mrozek.

0: reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
4: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
5: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 15 października i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Spoglądam właśnie na zegarek i widzę, że już prawie godzina minęła od rozpoczęcia 26. edycji Jazz od Nowa Festival. W tegorocznym programie 8 koncertów oraz nocne jazz session. Od klasyki po jazzowe eksperymenty. Kogo usłyszymy jutro i w sobotę?
2: Kwartet z saksofonem. I tutaj liderem jest Maciej Sikała. To jest człowiek, który grał na pierwszym festiwalu jazzowym jako muzyk grupy Miłość. W tej chwili Maciej Sikała od wielu lat już jest klasyfikowany na pierwszym miejscu jako saksofonista tenorowy w ankiecie Jazz Top magazynu prestiżowego Jazz Forum. Wystąpi taki kwintet Szymona Miki, to świetny gitarzysta, ciągle jeszcze młodszego pokolenia, który ma najbardziej chyba międzynarodowy skład w tym roku, bo będzie tam pani Song Yeon z Korei Południowej, która, no trudno powiedzieć, że śpiewa, ale jakby udziela się wokalnie, tak to możemy nazwać. Andrzej Święc na basie, oczywiście Oskar Torok, to jest Słowak, na trąbce i Peter Somosz z Węgier na perkusji, czyli absolutnie międzynarodowy skład i bardzo interesująca, bardzo ciekawa muzyka. Ci ostatni dzień to jest Adam Pierończyk, który wystąpi solo na saksofonie sopranowym. To jest dosyć rzadkie przedsięwzięcie, ale Adam znany jest z tego, że saksofon sopranowy nie ma przed nim żadnych tajemnic. Grywał z tym projektem w tylu miejscach na świecie, że aż trudno byłoby to wymienić. No i od Whistling Connection, gdzie no absolutnie, że tak się wyrażę, tytani polskiego jazzu. Krzysztof Ścierański na gitarze basowej, Krzysztof Przybyłowicz na perkusji, Andrzej Olejniczak na saksofonach, Krzesimir Dębski skrzypce, fortepian.
1: Mówił Maurycy Męczekalski, organizator Jazz od Nowa Festival, z którym rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Kłaniam się nisko. Artur Stochla.

0: reklama.
1: Ciechocinek, tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku, przy Słowackiego 42, w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
11: Blik. Po reklamie.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam. Zaczynamy magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym nasi dziennikarze zajmowali się w czwartek. Zapraszam.
0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: W szkole podstawowej nr 12 w Toruniu odbyło się spotkanie urzędników z mieszkańcami dotyczące planów drogowych na Lewobrzeżu. Pojawiliśmy się na wydarzeniu z naszym radiowym mikrofonem.
2: Główne pytania to przyszłość mostu śródmiejskiego. Czy faktycznie, biorąc pod uwagę decyzję w sprawie budowy mostu zachodniego, czy most śródmiejski w ogóle

0: progi zwalniające. A druga sprawa, chciałbym złożyć wniosek o nazwę tego ronda, które jest zbudowane, a moja propozycja jest taka, żeby to był nazwa Toruński Pułk Strzelców.
1: Chcemy zapytać o drogę, bo zauważyliśmy, że tych ulic jest tu wymienionych mnóstwo. Jednak nasza ulica Dwernickiego zostaje jakoś tak troszeczkę sierotką, która jedynie jakieś drobne naprawy są dokonywane i chcemy ewentualnie zapytać, czy coś będzie się działo na naszej ulicy.
2: Czy pan przychodzi z czymś jakby konkretnym, czy tylko posłuchać?
3: Posłuchać, jakie rozwiązania proponuje miasto. Mieszkam tutaj od 6 lat na Lewobrzeżu, na Sosnowym Lesie. No jestem ciekawy, jak to będzie okolica się rozwijała Lewobrzeża. Tak?
4: Przyszliśmy może bardziej posłuchać, natomiast bardziej nas interesuje temat ulicy Grota Roweckiego. Ja jako mieszkaniec tej ulicy jestem zainteresowany tym tematem, gdyż chodzą takie słuchy, że są plany, stare plany z 2020 bodajże, gdzie ta droga miałaby służyć jako jakiś tranzyt tutaj, w cudzysłowie oczywiście, jeśli chodzi o tą część miasta, również z ruchem autobusowym, mówimy tutaj o komunikacji miejskiej. No i ja jako mieszkaniec i w zasadzie wszyscy mieszkańcy, którzy mają tam domy i działki przy tej drodze, no jednogłośnie są jakby przeciwni takiemu projektowi.
5: Z mieszkańcami Torunia rozmawiał Artur Stochla.
6: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
5: Ponad 130 nauczycieli i dyrektorów otrzymało nagrody prezydenta Torunia podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżnienia trafiły do osób z ponadprzeciętnymi osiągnięciami dydaktycznymi, wychowawczymi i organizacyjnymi. Rozmawialiśmy m.in. z Marcinem Zawadzkim, nauczycielem WF-u.
7: Generalnie wydaje mi się, że jeżeli ktoś wykonuje swoją pracę z pasją, to te staranie przychodzi w taki sposób naturalny. My generalnie musimy być sobą, pokazywać empatię do swoich podopiecznych, pokazywać swoją wartość. I myślę, że wtedy wszystko przychodzi łatwiej. Oczywiście trzeba się starać, tak wypada powiedzieć, ale generalnie należy być sobą i robić to, co się lubi. Szkoła się zmienia, uczeń się zmienia i nauczyciel też się zmienia. Jeżeli te zmiany idą wspólnie w tym samym kierunku, te relacje są pozytywne. Mamy wartościowe dzieci, wartościową młodzież, musimy tylko po prostu wyszukiwać w nich to, co jest najważniejsze, to, co jest najlepsze. Nie szukać ich wad, wręcz odwrotnie.
5: Mówił Marcin Zawadzki, nauczyciel WF-u w Szkole Podstawowej nr 27 w Toruniu.
8: Staram się każdego dnia, ale nie zasłużyć na nagrodę, ale nauczyć moich uczniów wszystkiego, co im potrzebne w życiu. Jestem polonistką, a więc matura. Najważniejsza rzecz, szkoła średnia. Staram się, żeby osiągnęli sukces, a nagroda, cóż, jak mam być szczera, to nie wiem, za co dostaję nagrodę, bo tak naprawdę każdego dnia robię dokładnie to samo. Pracuję w szkole średniej i moi uczniowie zdecydowanie powinni czytać książki, ale to jest plaga naszych czasów. Oni naprawdę bardzo rzadko czytają, ale powiem szczerze, że jak już ich zachęcę, to przeczytają chociaż fragment i to jest mój sukces. Przedstawiam najciekawsze fragmenty zupełnie jak reklama w kinie.
5: Mówiła Anna Wódkowska, nauczycielka języka polskiego z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu.
6: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
5: Ponad 11 tysięcy mieszkańców wzięło udział w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego Torunia na 2027 rok. To łącznie ponad 18 tysięcy kart do głosowania na projekty ogólnomiejskie i lokalne.
9: Przypomnijmy i też podkreślmy, że te projekty zostały wybrane w tym roku, ale będą realizowane w przyszłym.
10: Tak, na tym polega budżet obywatelski, że w danym roku wybieramy jako mieszkańcy to, co chcielibyśmy, żeby znalazło się do realizacji w przyszłorocznym budżecie, czyli to, co od 1 stycznia w budżecie miasta będzie uwzględnione i przez cały 2027 rok te 67 projektów będzie realizowanych zgodnie z tymi decyzjami, które podjęli mieszkańcy i z tą wyceną, którą podejmowano w ocenie merytorycznej i na koniec akceptował ją prezydent miasta, ogłaszając wyniki budżetu obywatelskiego. 1/3 głosów oddanych to są głosy oddane przez młodych mieszkańców, więc widać zainteresowanie to utrzymujące się młodych osób. Fajną rzeczą jest to, że ponad 10% głosów to są głosy też osób w wieku senioralnym, więc widzimy, że i ci najmłodsi, i ci najstarsi są żywo zainteresowani udziałem w decydowaniu o wydatkach w mieście. Dobrą informacją z tego roku to jest ta, którą znamy już od dłuższego czasu, czyli liczba projektów. 205 projektów, które zostały zgłoszonych, to jest drugi najwyższy wynik w ciągu ostatnich 10 lat. 130 z tych projektów ostatecznie znalazło się na liście do głosowania. Zwycięzcą, to też pewnie nie jest duże zaskoczenie dla tych osób, które obserwują budżet obywatelski od dłuższego czasu, jest projekt dotyczący remontu kwarantanny dużych psów i magazynu schroniska dla bezdomnych. bezdomnych zwierząt.

0: Najdroższy projekt i też projekt, który zyskał największe poparcie mieszkańców, prawie 2200 głosów. Tuż za nim jest projekt zakupu nowoczesnego sprzętu dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Toruniu. To też projekt, który prawie 2000 osób poparło, też spory pod względem budżetu. Na trzecim miejscu jest projekt dotyczący diagnostyki onkologicznej i przeciwdziałania rakowi piersi. Z puli ogólnomiejskiej po roku przerwy, kiedy tego projektu nie było do wyboru, wraca projekt dotyczący dokarmiania bezdomnych kotów. I on oczywiście też, jak te projekty dotyczące opieki nad zwierzętami, prawie 1400 głosów, więc dobry wynik. No i powyżej 1000 miał też projekt zakupu wozu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na Podgórzu. A pozostałe trzy projekty, które trafiły z puli ogólnomiejskiej, to jest projekt punktu higieny dla osób w kryzysie bezdomności, to jest nowy plac zabaw nad Martówką w Parku Miejskim i ostatni, który się zmieścił, to jest taki szereg różnych drobnych interwencji rowerowych po to, żeby usprawnić czasami krawężniki, czasami drobne jakieś techniczne kwestie.
1: Mówił Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich Toruńskiego Urzędu, z którym rozmawiał Artur Stochla.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Czas na kujawsko-pomorskie derby. Przed nami mecz Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń kontra Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz. Piątkowe starcie rozpocznie się o 18:00 w arenie przy Bema w Toruniu. Twarde Pierniki przegrały dwa pierwsze ligowe mecze ze Szczecinem i Dąbrową Górniczą. Czy w sztabie szkoleniowym czuć już presję?
3: Nikt nie lubi przegrywać, tak? Więc każda porażka jest to materiał do analizy z trenerami. Każdy mecz analizujemy, co możemy poprawić, gdzie są nasze błędy, co możemy zrobić lepiej. Ale tak jak powiedziałeś, jest to początek sezonu. To, co było już za nami, tego nie zmienimy. Mamy teraz jeszcze kilkanaście meczów, 28 meczów przed sobą, więc skupiamy się teraz tylko na tym wyłącznie piątkowym.
1: Mówił Bartosz Diduszko, asystent trenera Twardych Pierników. Które derby w tym sezonie będą ważniejsze? Klasyczne spotkania z Anwilem Włocławek czy wracające po 3 latach mecze z Astorią Bydgoszcz?
3: Wydaje mi się, że każdy mecz derbowy jest najważniejszy w danym momencie, więc tutaj nie można rozróżniać, który jest bardziej emocjonujący, bardziej ważny, mniej ważny. Każdy mecz dla nas jest tak samo ważny. Ogólnie wszystkie mecze w tym sezonie, no liga jest tak wyrównana, że każdy mecz może wygrany może dać nam kilka pozycji w górę, każdy mecz przegrany gdzieś tam może drużynę zepchnąć niżej, więc każdy mecz dla nas jest w tym roku ważny, a derby, to mówię, czy z Astorią, czy z Anwilem, traktujemy tak samo.
1: Bartosz Diduszko doskonale pamięta mecz z 2023 roku, wtedy jeszcze jako gracz Twardych Pierników.
3: Szczerze powiedziawszy, to był chyba najcięższy mecz, tak emocjonalnie. Wydaje mi się, że w całej mojej karierze. Pamiętam, że przed meczem nie mogłem spać za bardzo. No, stres wtedy był duży, bo każdy wiedział, jaki ten mecz ma dla nas gatunek, jaki ciężar. I na szczęście udało się ten mecz wygrać, co potem się przełożyło na utrzymanie w lidze. Także pamiętam ten mecz doskonale.
1: To był Bartosz Diduszko, asystent trenera Twardych Pierników. Teraz czas pisać nową historię toruńsko-bydgoskich derbów na koszykarskim parkiecie. Piątkowy mecz Twarde Pierniki kontra Astoria startuje o 18:00.

Niezapomniane sezony toruńskich aniołów. Transferowa rewolucja i mistrzowska euforia. Sezon 2008 na toruńskim torze. Sezony 2007 i 2008 w toruńskim środowisku żużlowym przeszły do historii jako czas, w którym toruński Unibaks nie tylko zbudował drużynę gotową do walki o najwyższe laury, ale także przeszedł przez burzliwy okres zmian organizacyjnych i infrastrukturalnych. Choć początkowo okienko transferowe nie wzbudziło większych emocji, to jednak ruchy kadrowe przeprowadzone przez działaczy z Torunia okazały się kluczowe dla przyszłości klubu, kiedy Matej Żagar, uznany przez wielu za głównego winowajcę braku mistrzostwa w 2007, opuścił szeregi Unibaksu. Zarząd klubu postanowił działać szybko i zdecydowanie. W tajemnicy przed mediami i środowiskiem sportowym zakontraktowano jednego z czołowych zawodników cyklu Grand Prix, Hansa Andersena. Duńska gwiazda miała być gwarantem solidnych punktów i liderem zespołu. Problemem wydawała się jednak pozycja juniorska. Karol Zombik, dotychczasowy filar młodzieżowego zestawienia, przeszedł do grona seniorów. Odbudowana toruńska szkółka żużlowa dysponowała co prawda kilkoma utalentowanymi wychowankami, ale żaden z nich nie dawał pewności regularnych zdobyczy punktowych w konfrontacji z bardziej doświadczonymi zawodnikami Ekstraligi. Działacze nie pozostali jednak bezczynni i sięgnęli po wicemistrza świata juniorów, Australijczyka Chrisa Holdera. Pozyskanie obu tych zawodników, a także przedłużenie umów z kluczowymi postaciami Wiesławem Jagusiem, Ryanem Sullivanem, Robertem Kościechą, Adrianem Miedzińskim i Karolem Zombikiem pozwoliło zbudować jeden z najmocniejszych składów w lidze. Wszystkie kontrakty zostały zawarte na 2 sezony, co gwarantowało stabilizację i perspektywę na podjęcie walki o tytuł mistrzowski. Dodajmy także, że w cieniu transferowych rozgrywek ważyły się losy budowy nowego toruńskiego stadionu, a sezon ten rozpoczął się od serii zwycięstw. Pokonano Rzeszowian, Wrocławian oraz Zielonogórzan. Szczególnie ważny był wyjazdowy triumf nad Włókniarzem Częstochowa, choć torunianie mieli w nim sporo szczęścia. Gospodarze stracili 2 kluczowych zawodników już na początku spotkania. Siłą anielskiego teamu przez cały sezon była 4. Wiesław Jaguś, Hans Andersen, Ryan Sullivan i Chris Holder, wspierani przez utalentowanych juniorów. Po świetnym początku sezonu torunianie zajmowali 1. miejsce w tabeli po rundzie zasadniczej. Wydawało się, że złota korona drużynowego mistrza Polski jest na wyciągnięcie ręki. Jednak runda rewanżowa przyniosła nieoczekiwane porażki na własnym torze z Unią Leszno i Włókniarzem Częstochowa. Szczególnie przegrana z częstochowianami była bolesna, bo żaden z zawodników poza Andersenem nie potrafił nawiązać walki z rywalami. Pojawiły się plotki o konflikcie na linii działacze-zawodnicy, jednak szybko zostały zdementowane. Ostatecznie Unibaks zakończył fazę zasadniczą na 2. miejscu z dorobkiem 30 punktów, o 1 mniej od lidera Włókniarza Częstochowa. Drużyna wygrała 12 spotkań, a przegrała 2, oba na własnym torze. W 6 meczach zdobyła punkty bonusowe, a najwyższe zwycięstwo odniosła z Unią Tarnów, wygrywając 66-26. W fazie play-off torunianie najpierw łatwo uporali się z Beniaminkiem, Stalą Gorzów, mimo że w składzie rywali był najlepszy polski żużlowiec Tomasz Golob. Schody zaczęły się w półfinale, gdzie rywalem była zielonogórska drużyna. Pierwszy mecz zakończył się nieoczekiwaną porażką, ale w rewanżu na własnym torze Unibaks nie dał szans przeciwnikom. Finał sezonu przyniósł nie tylko sportowe emocje, ale także organizacyjne wyzwania. Ze względu na kaprysy pogody konieczne było przekładanie spotkań półfinałowych i finałowych. Ostatecznie rywalem torunian została Unia Leszno, a decydujący mecz miał miejsce na stadionie przy ulicy Broniewskiego. Było to nie tylko ostatnie spotkanie sezonu, ale również ostatnie zawody na tym legendarnym obiekcie. Od roku 2009 żużlowcy mieli ścigać się już na nowym stadionie. Po 7 latach przerwy Unibaks sięgnął po tytuł drużynowego mistrza Polski. 4. w historii toruńskiego żużla. Finałowy mecz, rozgrywany przy komplecie 18 tysięcy widzów, zakończył się wielką euforią, a stadion wypełnił się dźwiękami We Are The Champions. Tuż po zakończeniu sezonu rozpoczęto przygotowania do roku 2009, w którym żużlowcy mieli ścigać się już na nowoczesnym, zadaszonym obiekcie z numerowanymi miejscami i nowoczesnym systemem sprzedaży biletów przez internet. Nowy tor miał zaoferować kibicom jeszcze więcej emocji dzięki większej liczbie ścieżek do jazdy i lepszym warunkom zarówno dla zawodników, jak i widzów toruński żużel. Po latach pełnych wyzwań wszedł w nową fazę z dumą, nowoczesnością i apetytem na kolejne sukcesy.

AI. Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu? Będziemy zwiedzać kampus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na obrzeżach toruńskich Bielan od ponad 50 lat rozciąga się jeden z najbardziej rozpoznawalnych i nowoczesnych kompleksów uniwersyteckich w Polsce, kampus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. To nie tylko miejsce nauki i pracy tysięcy studentów oraz naukowców, ale także unikalny przykład powojennej architektury i urbanistyki doceniany przez ekspertów z całej Europy. Idea stworzenia nowoczesnego miasteczka akademickiego narodziła się tuż po zakończeniu II wojny światowej w roku 1945. Jednak dopiero 20 lat później, w marcu 1962 roku, władze centralne podjęły decyzję o sfinansowaniu tego przedsięwzięcia. Projekt budowy kompleksu miał być główną inwestycją związaną z obchodami 500. Rocznicy urodzin patrona uczelni Mikołaja Kopernika. Plan architektoniczny przygotował zespół pracowni urbanistyczno-architektonicznej S77 pod kierownictwem docenta doktora Ryszarda Karłowicza. Prace budowlane rozpoczęto 9 czerwca 1967 roku. Całość inwestycji podzielono na 3 etapy, z których pierwszy zakończył się w październiku 1973 roku, kiedy to kampus został oficjalnie otwarty w obecności premiera Piotra Jaroszewicza. Koszty pierwszego etapu przekroczyły 540 milionów złotych. Kampus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika był pierwszym w Polsce kompleksem zabudowań akademickich zaprojektowanych i zrealizowanych według jednolitej koncepcji urbanistycznej. Już w pierwszym etapie oddano do użytku kluczowe obiekty. Rektorat, bibliotekę, instytuty naukowe, domy studenckie, hotele asystenckie, stołówkę, przychodnie zdrowia, sale gimnastyczne oraz niezbędną infrastrukturę techniczną. W kolejnych dekadach kampus był sukcesywnie rozbudowywany. W latach 90. XX wieku powstały nowe budynki dydaktyczne i naukowe. W czerwcu 2014 roku kampus połączono z centrum Torunia nowoczesną linią tramwajową, co znacznie poprawiło dostępność komunikacyjną tego obszaru. Zabudowa kampusu została zaprojektowana tak, by podkreślać rangę nauki i uniwersytetu jako świątyni wiedzy. Szerokie tarasowe schody prowadzące do głównych budynków spiętrzone na kilku poziomach potęgują monumentalny charakter założenia. Centralnym punktem jest forum główne, wokół którego rozmieszczono najważniejsze obiekty: aule, rektorat, bibliotekę i Instytut Chemii. W centrum forum znajduje się lustro wodne, które pełni zarówno funkcję nawilżacza powietrza, jak i rezerwuaru przeciwpożarowego. Na placu parkingu uwagę przyciąga pano ozdabiające fasadę auli. Dzieło Stefana Knapa złożone z 255 kwadratowych elementów w 3 rozmiarach, z których 7 tworzy portret Mikołaja Kopernika. Pomnik De Revolutionibus, upamiętniający dzieło patrona uczelni, stanowi ważny element organizujący przestrzeń patia. Rozplanowanie przestrzenne kampusu umożliwia jego dalszą rozbudowę. Zabudowania rozmieszczono wzdłuż 2 osi: mieszkaniowo-socjalnej od auli do klubu studenckiego od nowa oraz dydaktyczno-naukowej od rektoratu do biblioteki i wydziałów. Domy studenckie oraz hotele asystenckie skupione są wokół tak zwanego małego forum. W skład kampusu wchodzą liczne budynki o różnorodnych funkcjach. Aula zaprojektowana przez Marka Różańskiego, oddana do użytku w ostatnim dniu grudnia 1972 roku, będąca miejscem najważniejszych wydarzeń akademickich. Rektorat, również autorstwa Marka Różańskiego, którego budowa zakończyła się w grudniu 1971 roku. Biblioteka uniwersytecka zaprojektowana przez Witolda Benetka, przeniesiona z ulicy Fryderyka Chopina, z nowymi powierzchniami magazynowymi dobudowanymi pod koniec lat 80. i na początku lat 90. Budynki wydziałów chemii, nauk biologicznych i weterynaryjnych, nauk ekonomicznych i zarządzania, prawa i administracji oraz teologicznego. W skład kampusu wchodzi także Kolegium Humanisticum, nowoczesny gmach Wydziału Nauk Historycznych, oddany do użytku w 2011 roku, zaprojektowany przez Stefana Kuryłowicza, ale także interdyscyplinarne centrum
Centrum Nowoczesnych Technologii, uruchomione w 2013 roku, oraz Uniwersyteckie Centrum Sportowe, otwarte 27 września 2013 roku, obejmujące halę sportowo-widowiskową, 25-metrowy basen, tory do nauki pływania, salę fitness, siłownię, ściankę wspinaczkową, jacuzzi oraz zaplecze odnowy biologicznej. Hala sportowa może pomieścić 250 widzów. Kampus UMK w Toruniu to także domy studenckie oraz hotele asystenckie zaprojektowane przez Wincentego Schobera, oddane do użytku w latach 70. Klub studencki od nowa, działający od 1983 roku. Budynek przy ulicy Jurija Gagarina 39. Od maja 2022 roku siedziba Instytutu Psychologii oraz Katedry Kognitywistyki. Kampus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest nie tylko miejscem nauki i pracy, ale także ważnym symbolem polskiej myśli urbanistycznej i architektonicznej.

słuchacie programu. A słyszałeś, że w Toruniu Akademickie Centrum Kultury i Sztuki od nowa w Toruniu. To wyjątkowa instytucja kulturalna, której historia sięga końca lat 50. XX wieku. Początki odnowy sięgają grudnia roku 1958, kiedy to jako studencki klub pracy twórczej rozpoczęła swoją działalność w świetlicy Domu Studenckiego nr 1. Pierwszym szefem klubu był Stefan Kościelecki. Już po roku działalności klub przeniósł się do kolejnej świetlicy, tym razem w Domu Studenckim nr 2, by następnie w październiku roku 1963 znaleźć swoją siedzibę w historycznym dworze Artusa. Przełom lat 70. i 80. to okres, w którym odnowa stała się jednym z najważniejszych ośrodków muzyki punkrockowej w Polsce. To właśnie tutaj w kwietniu roku 1981 odbył się pierwszy koncert zespołu Republika, który na stałe zapisał się w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Wiosną roku 1983 klub przeniósł się do nowego budynku na Bielanach, gdzie funkcjonuje do dziś. Dalsze lata przyniosły dynamiczny rozwój instytucji. W roku 1991 dyrektorem odnowy został Maurycy Męczekalski, który stał się inicjatorem wielu prestiżowych wydarzeń artystycznych. To z jego inicjatywy narodziły się takie festiwale jak Toruń Blues Meeting, Afryka Reggae Festival czy alternatywne spotkania teatralne Klamra. W roku 1996 rozpoczęła działalność Galeria 011 oraz kino studenckie Niebieski Kocyk. Kolejne lata przyniosły nowe inicjatywy, w tym majowy boom poetycki, którego pierwsza edycja odbyła się w roku 2000 oraz Jazz Odnowa Festival zainaugurowany rok później. W roku 2008 Odnowa została uhonorowana medalem za zasługi dla miasta Torunia na wstędze, co potwierdziło jej wyjątkową rolę w życiu kulturalnym miasta. W latach 2011 i 2012 siedziba instytucji przeszła gruntowną rozbudowę i modernizację. 1 października roku 2012 klub oficjalnie przekształcono w Akademickie Centrum Kultury i Sztuki od nowa. W tym samym czasie rozpoczęła działalność Galeria Dworzec Zachodni, która promuje sztukę współczesną i nawiązuje nazwą do dawnego dworca kolejowego znajdującego się w tym miejscu. Inauguracji działalności galerii towarzyszył wernisaż wystawy malarstwa profesora Stefana Kościeleckiego, pierwszego szefa odnowy. Odnowa to miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a bogaty kalendarz wydarzeń przyciąga zarówno miłośników muzyki, teatru, filmu, jak i sztuk wizualnych. Wśród najważniejszych inicjatyw cyklicznych odbywających się w odnowie należy wymienić festiwale takie jak Klamra, majowy boom poetycki, Jazz od Nowa Festival oraz Toruń Blues Meeting. Szczególne miejsce w sercach uczestników zajmuje coroczny koncert specjalny pamięci Grzegorza Ciechowskiego. Koncert specjalny pamięci Grzegorza Ciechowskiego to wyjątkowe wydarzenie muzyczne, które od lat gromadzi artystów i publiczność, by wspólnie oddać hołd jednemu z najwybitniejszych twórców polskiej kultury popularnej. Inicjatywa ta nie tylko pielęgnuje pamięć o artyście, lecz także przybliża jego dorobek kolejnym pokoleniom. Twórczość Grzegorza Ciechowskiego, pełna emocji, intelektualnych poszukiwań i artystycznej odwagi, wciąż pozostaje aktualna i inspirująca. Podczas koncertu prezentowane są zarówno utwory z repertuaru zespołowego, jak i projekty autorskie, ukazujące bogactwo stylistyczne twórcy. Każda edycja wydarzenia to niepowtarzalna okazja do spotkania artystów i publiczności wokół wartości takich jak wolność twórcza, niezależność myślenia czy szacunek dla słowa i formy. Koncert ten nie jest jedynie wydarzeniem artystycznym. To żywa forma upamiętnienia, która przypomina, że prawdziwa sztuka nie zna granic czasu. Wśród innych znaczących inicjatyw organizowanych w odnowie znajduje się festiwal teatralny Klamrato, jedno z najważniejszych wydarzeń prezentujących najciekawsze i najnowsze spektakle polskich teatrów niezależnych. Celem festiwalu jest ukazanie szerokiego spektrum krajowej sceny alternatywnej, stąd obecność teatrów posługujących się rozmaitymi środkami wyrazu, różnorodną poetyką i klimatem spektakli. Na festiwalu
festiwalu można zobaczyć teatry tańca i lalek, przedstawienia inspirowane wielkimi dziełami literatury. Ważną tradycją klamry są spotkania i dyskusje z twórcami po spektaklach, które pozwalają na bezpośrednią wymianę myśli i refleksji pomiędzy artystami a publicznością. Często mają one burzliwy przebieg, zwłaszcza gdy przedstawienia wzbudzają silne emocje. Program festiwalu uzupełniają liczne wydarzenia towarzyszące: pokazy filmowe, koncerty, wystawy fotograficzne oraz warsztaty teatralne. Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Odnowa pozostaje jednym z najważniejszych punktów na kulturalnej mapie Torunia. Dzięki różnorodnej ofercie artystycznej przyciąga zarówno młodzież akademicką, jak i wszystkich miłośników sztuki, tworząc przestrzeń do twórczego dialogu, inspiracji i wspólnego przeżywania kultury.

0: gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: Radio gra. Hity pełne energii.
8: Yes.

słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Przedmieście bydgoskie, perła toruńskiej secesji i historyczny skarb miasta. Przedmieście bydgoskie to jedna z najbardziej niezwykłych i unikatowych dzielnic Torunia, która już od wielu lat wzbudza zainteresowanie zarówno mieszkańców, jak i turystów. To miejsce, gdzie historia łączy się z nowoczesnością, a unikalna architektura przeplata się z zielenią miejskich parków. Przedmieście bydgoskie jako jedyne toruńskie przedmieście zostało w całości wpisane do rejestru zabytków, co czyni je prawdziwą perłą architektoniczną regionu. Obszar ten często nazywany jest perłą toruńskiej secesji. Na jego terenie można podziwiać ponad 500 zabytkowych budynków, z których każdy opowiada fragment historii miasta. Przestrzeń ta zachwyca bogactwem detali architektonicznych, różnorodnością stylów oraz niepowtarzalnym klimatem. Historia sięgająca średniowiecza w średniowieczu dla bezpieczeństwa i sprawnego funkcjonowania miasta, część warsztatów rzemieślniczych przenoszono poza mury miejskie właśnie na przedmieścia. Na terenie dzisiejszego przedmieścia bydgoskiego osiedlali się przedstawiciele różnych profesji, takich jak farbiarze, garbarze, kowale, rzeźnicy, smolarze, piekarze, strycharze czy kamieniarze. Wyjątkową grupę stanowili rybacy, flisacy oraz żeglarze, którzy tworzyli osady Małe i Wielkie Rybaki, wówczas będące częścią przedmieścia portowego. Współcześnie Rybaki to jedno z urokliwych osiedli przedmieścia bydgoskiego, gdzie można podziwiać zabytki XIX-wiecznej architektury. Przełomowe zmiany w XIX wieku, największe przeobrażenia w przestrzeni urbanistycznej tej dzielnicy nastąpiły w XIX wieku. Wówczas w wyniku decyzji władz pruskich Toruń miał stać się twierdzą wojskową. Taka sytuacja przez długi czas ograniczała możliwości rozwoju urbanistycznego przedmieścia. Dopiero na przełomie lat 60. XIX wieku wraz z budową zewnętrznego pierścienia fortów wokół miasta możliwy stał się dynamiczny rozwój bydgoskiego przedmieścia. Pod koniec lat 80. tego samego stulecia władze miejskie opracowały plan zabudowy przedmieścia. Miał on formę prostokąta, a jego centralną część wyznaczały trzy równoległe ulice, wokół których rozchodziła się regularna siatka uliczek. Najważniejsze arterie dzielnicy to ulice Bydgoska, Mickiewicza oraz Broniewskiego, wokół których koncentrują się mniejsze uliczki i zabudowania. Na przełomie XIX i XX wieku powstało tu wiele budynków szkieletowych, niskich willi oraz kamienic czynszowych. Przedmieście bydgoskie stało się wówczas ekskluzywną dzielnicą zamieszkiwaną przez toruńską elitę, przedstawicieli wolnych zawodów, artystów oraz wojskowych. Przyciągały ich nie tylko walory architektoniczne, ale również bliskość starówki oraz otaczająca przyroda. Najważniejsze ulice i wyjątkowe zabytki, jedną z najważniejszych arterii przedmieścia bydgoskiego jest ulica Bydgoska. Po jej południowej stronie rozciąga się Park Miejski oraz słynny toruński ogród zoobotaniczny. Po stronie północnej można podziwiać wyjątkowe wille w konstrukcji szachulcowej, zwanej potocznie pruskim murem, a także neorenesansowe kamienice, które niegdyś gościły wybitnych artystów. Przykładem jest budynek przy ulicy Bydgoskiej numer 100, w którym mieszkał znany pisarz epoki młodej Polski Stanisław Przybyszewski. Park miejski, mający już ponad 200 lat i zajmujący powierzchnię 25 hektarów, to zielone serce dzielnicy. Położony tuż przy ulicy Bydgoskiej, zachwyca różnorodnością drzew, krzewów i zwierząt. Spacerując jego alejkami, można na chwilę zapomnieć o miejskim zgiełku i zanurzyć się w świecie przyrody. Ulica Słowackiego to kolejna urokliwa arteria, na której zobaczyć można okazałe kilkupiętrowe secesyjne kamienice z początku XX wieku, imponujące wille z lat 30. minionego stulecia, których tłem są góry piekarskie, a także budynek dawnego szpitala obywatelskiego w stylu niemieckiego modernizmu oraz charakterystyczną kamienicę w stylu okrętowym. Ulica Mickiewicza, będąca jedną z centralnych osi dzielnicy, tętni życiem dzięki licznym sklepom, księgarniom i kawiarniom mieszczącym się w zabytkowych budynkach. Do najciekawszych zabytków tej ulicy należą gmach Zarządu Lasów Państwowych z rzeźbami niedźwiedzi autorstwa Ignacego Zelka, apteka świętej Anny z 1894 roku z oryginalnym wyposażeniem w stylu Biedermeier oraz kamienice z przełomu XIX i XX wieku. Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zlokalizowany
zlokalizowany przy ulicy Sienkiewicza numer 30/32. Mieści się w gmachu wzniesionym w 1909 roku jako siedziba Katolickiego Seminarium Nauczycielskiego. Po roku 1920 utworzono tu Państwowe Nauczycielskie Seminarium Męskie, a od 1945 roku miejsce to pełni funkcję Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Budynek jest sztandarowym przykładem stylu historyzującego z przewagą dekoracji neorenesansowych. Przedmieście bydgoskie to nie tylko zbiór zabytkowych budynków i urokliwych ulic, to przede wszystkim miejsce z niezwykłą atmosferą, gdzie historia przeplata się z codziennym życiem mieszkańców, a architektura i natura tworzą harmonijną całość. Spacerując po tej dzielnicy można poczuć ducha dawnych czasów, odkrywać kolejne sekrety Torunia i zachwycać się pięknem miejskiej przestrzeni. Dziś, ponad 2 stulecia od powstania pierwszych zabudowań, przedmieście bydgoskie wciąż fascynuje, inspiruje i przyciąga. To jeden z najważniejszych skarbów Torunia, który warto poznać, odwiedzić i docenić.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Reklama.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
5: Za mniej.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvite Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
14: Po reklamie.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
5: Co? No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: Radio Gra.
1: Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garściami.

0: słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj gossip girl.